cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Laszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

0: Śląska Radom.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
1: Fala upałów wraca do naszego miasta. Dzisiaj będzie ponad 30 stopni. Wczoraj już było gorąco, ale w miarę znośnie. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie. Na razie jest 17, czyli rześko, na ulicach bez korku.
0: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Jest szósta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe. Mieszkańców Lublina alarm obudził około 3.50.
3: Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego.
2: Powiedział SC Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Alarm został odwołany tuż po godzinie 4. Służby apelują o zachowanie spokoju. Syreny zawyły w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie zostały poderwane polskie myśliwce, jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji. Eksplozje było słychać na całej Ukrainie. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób. W Kijowie co najmniej jedna. We Lwowie zniszczone zostały 2 bloki mieszkalne. Co najmniej 5 osób jest rannych. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Ataki nastąpiły niemal tego samego dnia, co spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj premier Polski i prezydent Ukrainy w Lublinie rozmawiali o wizycie Zełenskiego w USA, inwestycjach i współpracy antybalistycznej. Spotkanie miało charakter roboczy i była to pierwsza wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Łącznie pokona 800 kilometrów. Takie wyzwanie stawia sobie Olivia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego. 10 sierpnia wyruszy ze Świnoujścia, by dotrzeć na Giewont. Trasę chce pokonać w niespełna 3 doby, na własnych zasadach i bez przerwy na sen.
4: Janke, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
6: No i mamy czwartek w kalendarzu, a u nas very big emocje.
7: Oj tak, no bo dzisiaj rozdajemy naszym słuchaczom kampera.
6: Do tego u nas bilety do Energylandii i oryginalne soki. To już za chwilę w budzeniu, do zgarnięcia.
7: No dobra, ale skoro my wiemy, co u nas, to pytanie, co u was?
6: To wstawać i znać i dawać. Telefony i jeskowe messengery w ruch. Co tam u was? No prostszego pytania nie...

0: Radiowy sprzątany na błysk, Dawid Podsiadło. No to można zaczynać.
1: Ojejku, jak dobrze.
2: Boże.
3: Zaczynajmy.
4: Myślałem, że puścisz dżingle
1: i do domu.
3: Nie no, oczywiście mówimy wam dzień dobry i z racji tego, że wymieniliśmy gigantyczną listę tego, co się u nas za chwilę będzie działo, pytamy się, co u was z samego rana i tak ogólnie w życiu, wiecie, no, po prostu.
5: Siema, siema, siema. A u mnie dzisiaj czwartek, czwarteczek, czwartunio. Początek weekendu, a jutro jazda po konia z żoną. Takie prezenty się robi żonie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
3: Co to jest pokoń?
0: Pokonia z żoną, ale to naprawdę pan chyba ma jakąś bardzo szeroką kieszeń z finansami, jeżeli jedzie kupić konia. To nie są tanie rzeczy.
3: Ważne, żeby żona nie miała na imię Katarzyna. Sprawdzamy, co dalej w takim razie. Halo?
6: Cześć Radioeska, cześć słuchacze. Ja już od rana, od piątej jeżdżę na taksówce u mnie w Koszalinie i dzisiaj się zaczyna Międzynarodowy Dzień Morsów. Zlot morsów, przepraszam. W Mielnie. Wszystkich zapraszam do morsowania, ja też będę.
0: A to skoro tak, to mamy dla pana bardzo ważną wiadomość. Dajcie znać, co u was, no bo u nas róg obfitości. Za chwilę zaczniemy rozdawać, budzić i się przytulać.
3: No oczywiście, eskowy messenger czeka, ewentualnie 664 402 302.

0: Dźwięki miasta, Temper City, 16 minut po 6. Jadziu, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, mikrofon.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Teraz to cię słychać. Słuchaj, mamy najtrudniejsze pytanie świata dzisiaj w radiu.
1: Dobrze.
2: Co u ciebie?
0: Co tam słychać?
1: Wszystko dobrze, dzisiaj bardzo piątek.
3: Pracowanie.
1: Wspaniale.
2: Dzisiaj czwartek, jutro piątek, wspaniale. Dziękuję ci, że wyprostowałaś mi, ponieważ ja myślałam, że dzisiaj jest piątek.
0: Już tak się czujesz troszkę?
2: Naprawdę.
1: Byś jutro do pracy nie przyszła.
2: No, mogłoby tak być, nie narzekałabym. Ale Wiktor by narzekał, więc nie zrobię mu tego.
0: Słuchajcie, na razie czytamy Pudelka i tam jest artykuł: te gwiazdy żałują operacji plastycznych.
2: Mamy tam wymienione jakieś imiona, nazwiska?
0: Są różne gwiazdy i gwiazdeczki, ale obiecałem ja i moje sumienie, że nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, żeby nie robić im przykrości.
2: A czy ty, Jadziu, żałujesz jakichś operacji plastycznych?
1: Nie żałuję żadnych.
0: Jak to? Dlaczego?
1: Dlatego, że żadnych nie zrobiłam. Wiktor!
2: Bogaty człowiek! Wy wiecie, ile to kosztuje, taka operacja plastyczna? I to nie są rzeczy na NFZ?
4: Ile?
2: Dużo.
0: No.
2: To kosztuje tyle, ile się czeka na operację jakąkolwiek w NFZ-cie. To mniej więcej właśnie tyle.
0: Najważniejszy zabieg to jest to przyklejanie sobie tych banknotów do twarzy. Jak przyklejasz sobie 100 zł, 200, a w ogóle jak przykleisz sobie 500, to od razu się skóra prostuje. Podobno, tak słyszałem.
2: Okej, dobrze, to spróbujemy.
1: Pójdziemy,
2: dziękujemy.
1: 500
2: dziękuję.
1: Sobie nakleimy na nogi.
2: Skąd ja wezmę 500 zł, kochana? Słuchajcie, ale a propos ludzi, którzy mają pieniądze. Iga Świątek, ona rozważa zakup domu we Włoszech, bo jak mówi, w Warszawie jestem cały czas obserwowana.
1: Nie mam dla niej dobrych informacji.
2: Dlaczego?
1: Włochy to jedna z dzielnic Warszawy.
2: No!
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Była gówniara z paletką, to teraz gówniara z mikrofonem.

0: Cudownym.
1: To proszę tam coś sobie podstać.
0: Ale jak można mieć chrypę w lato?
1: No można.
2: Lody się je.
1: Żyjesz w klimatyzacji, potem wychodzisz na normalny świat i masz chrypę.
0: No to ja gratuluję, że stać ludzi na klimę, no.
1: Halo, kto jeszcze?
3: Wstałam o godzinie 4:00, teraz jem śniadanie, a tak przy okazji to dzisiaj mam urodzinki.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Bieg 8 na sk.pl. Za 20 minut dzwonimy, budzimy i rozdajemy prezenty.

0: Reklama.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu pogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
12: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Nie musicie się o tej porze martwić utrudnieniami, bo przez ulice miasta przejeżdżacie bez większych problemów, zarówno przez centrum, jak i przez wylotówki. Mamy sam środek wakacji, więc tutaj korkami nie musicie się martwić. Na termometrach 17.
15: Szósta 30 zbliża się, SK News, Jakub Krzyżak. Zmasowana fala uderzeń na

0: Cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Zaatakowane miały zostać centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nabrzeżne systemy obserwacyjne. W newsach wrócimy jeszcze do tematu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystkie formalności dotyczące założenia nowego klubu zostały już dopełnione, a więcej o tym za pół godziny. Spore utrudnienia w pobliżu warszawskiego lotniska Chopina, to przez prace drogowe na Żwirki i Wigury. Dojazd do terminali będzie możliwy, ale z utrudnieniami. Lotnisko prosi pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejarz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orhus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych.
3: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
0: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. Kolejarz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. Z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik, który zremisował z Febernacze.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes.
4: Kama
5: i Wiktor.
6: Radio SK.
7: U nas dzisiaj dużo dobrego.
8: No i pytanie, czy u was też na pewno dużo dobrego?
7: Co tam u was?
9: U mnie przeprowadzka, wczoraj dźwiganie mebli, a dzisiaj za to pierwsza nocka na nowym.
8: No spoko, jutro będą plecy bolały.
7: Ale proszę zapamiętać, co się śniło, bo podobno jaka pierwsza nocka i pierwszy sen, takie potem całe nowe życie.
8: Przecież mówił, że nosił meble, więc cała noc to było au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,
10: au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,

0: nie ostatni, tylko w połowie jesteśmy lata. Ostatni dzień lata, Gibbs i Igo i For Money. Weź to, ja mogę powiedzieć na to, co się dzieje w polskiej piłce nożnej, słuchaj. Otwieram gazety, otwieram portale, a tu takie tytuły, słuchaj tego.
1: Tak.
0: Kura, wstyd, kompromitacja, nie wracajcie do domu.
2: Czyli nawet nie musisz się mnie pytać, dlaczego nie oglądam piłki nożnej.
3: A oni nie grali na wyjeździe nawet.
0: Chodzi o to, że no już nie przyczepiajmy się do miast i do tego, że to był Lech Poznań, bo za chwilę kibice Legii Warszawa powiedzą, że oni lepsi, oni gorsi. Nie, generalnie polska piłka nożna niestety zsie i jesteśmy na samym początku eliminacji do Ligi Mistrzów i nie mamy już tam żadnej drużyny.
2: Widzę, że poruszyło cię to.
0: No bo boli mnie serduszko, no bo komu ja mam kibicować? Znowu Żużel muszę oglądać, bo piłce nie idzie. Lech Poznań, słuchajcie, pomimo wygranej 4-1 w pierwszym meczu, czyli miał 3-bramkową przewagę, oficjalnie odpada z Ligi Mistrzów. To jest pierwsza drużyna w historii, która w ogóle po pierwszym meczu na jakimkolwiek szczeblu rozgrywek prowadziła 3 bramkami i nie ma jej tutaj już z nami.
2: Słuchaj, no niby początek sezonu, ale u Lecha widać już pierwsze oznaki zmęczenia sezonem, no.
0: Co ja mogę, no.
2: Ej, ale prawie się udało.
0: No prawie, prawie, prawie. Jankes, Kama i Wiktor
4: w Radiu SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: szeptem.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Grzegorz, Grzesiu.
3: Eska budzi w urodziny.
4: Grzechu, wstałeś już? Obudziłeś się?
5: Tak, już nie śpię.
6: Brawo. Od razu cała orkiestra z brawami dla ciebie.
7: Grzesiu, dzisiaj jest twój fantastyczny dzień, ale nim przejdziemy do składania życzeń, powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
5: No aktualnie jestem, no stolarzem to dużo powiedziane, jestem składaczem mebli.
7: A, czyli ty składasz meble, a my składamy ci życzenia urodzinowe, proszę bardzo.
6: Pięknie to się wszystko poskładało na antenie.
7: Słuchaj, to czego w takim razie stolarzowi, montażowi mebli życzyć? Tego, żeby wszystkie śrubki zawsze znalazły swoje dziurki.
6: Żeby życie się układało, składało.
7: No, żeby żadne półki nie wypadały.
6: No i żebyś ty się nie złożył na pół na imprezie urodzinowej.
5: Dokładnie. I myślę, że jeszcze wielu zadowolonych i mało marudzących klientów.
7: Proszę bardzo. To powinna być taka karteczka. Proszę tu nie marudzić. No ale my mamy inną karteczkę, na której jest napisane 100 zł.
6: Mhm. I drugą karteczkę, na której napisane jest zapas oryginalnego soku.
5: Taką super. O, fajnie.
7: I twoja fantastyczna małżonka postanowiła do nas napisać. No i w dniu urodzin, zamiast telefonu z kolejnym zleceniem, właśnie miałeś usłyszeć najlepszą pobudkę w swoim życiu. Nie wiem, czy się udało?
8: Wiktor ma teraz robić remont. To może byście się dogadali.
5: Zapraszam do kontaktu.
6: Do kontaktu czy do kontraktu usłyszałem?
5: Nie, no kontrakt nie, do kontaktu póki co.
7: Znaczy, jakby ci to powiedzieć, Wiktor jest klientem marudzącym, więc ty się zastanów.
6: Znaczy, moje hasło przewodnie w życiu to jest dużo tanio, Wiktor. Mam nadzieję, że się uda dogadać.
5: Mimo wszystko zapraszam.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Ładnie gramy i wstajemy. Siódma za chwilę, no ale poważni ludzie i poważne informacje się szykują za chwilę.
1: No w końcu poważniej, bo my to tak różnie. Jakub Krzyżak za momencik wpadnie i będzie mówił o tym, że będzie nowy klub.
0: Tak jest. Lech Poznań sobie nie poradził, Legia Warszawa sobie nie poradziła, to może nowy klub w Sejmie sobie poradzi. Rozwój Plus.
2: Kama i Wiktor.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hejka, nazywam się Peter Parker.
15: Pamiętasz go?
14: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
15: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram. Jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama. Gdy

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
1: Zaczyna się kolejna fala afrykańskich upałów. Do 32 stopni dziś maksymalnie i to jest jeden z cieplejszych dni w ciągu nadchodzącego weekendu i nadchodzących dni, bo będzie nawet powyżej 35 stopni. Póki co rano jest rześko.
0: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około 3.50 nad ranem. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina reporterski Jacek Werner.
3: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
4: Zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
2: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Formalności do nowy klub Rozwój Plus, już zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki.
5: Nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Mówił poseł Krzysztof Szczucki. Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Uwaga turyści, dziś w Tatrach zamknięty zostanie odcinek Orlej Perci między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Powodem są prace przy wymianie łańcuchów asekuracyjnych.
6: Guten Morgen! 2 minuty po godzinie 7.
7: Zjadłabym coś.
6: No, zaraz ci posmaruję ci, za chwilę tylko się przywitaj.
7: Nie mów tak, bo myślinianki pracują. Dzień dobry, Wiktor i Kama, oczywiście z samego rana pytamy się, co u was?
8: No siema, SK. Wracam właśnie z nocnej zmiany. Przez 8 godzin robiłem inwentaryzację części. Wypiłem szybką kawkę, lecę na siłkę. Atakuję dzisiaj wyciskanie na płaskiej. Pozdro!
7: Czy ja muszę ci wytłumaczyć, co to jest wyciskanie na płaskiej?
6: Nie, lepiej mi wytłumacz, dlaczego on zrobił inwentaryzację części, a nie całości.

0: bez powietrza.
1: To jest SK.
2: Mogłoby tak być, mogło. Ale okazuje się, że można żyć bez powietrza. Kojarzysz Janusza Piechocińskiego, polski polityk?
1: Ja kocham, ja jestem fanką pana Janusza.
2: No właśnie, teraz już trochę nieaktywny politycznie, ale działa cały czas na X-ie, czyli na Twitterze i co jakiś czas wrzuca takie absurdalne fakty z życia.
1: Nie absurdalne, tylko to są fakty i proszę ich nie oceniać, bo to są ważne fakty w naszej rzeczywistości.
2: No ale to są informacje, których nikt nie potrzebował, tak. A jednak
1: na przykład,
2: je dostaliśmy.
1: Ile gazów cieplarnianych wyprodukowały krowy?
2: Na przykład, albo ile ziemniaków zjedli w Ameryce Południowej? No po co mi to wiedzieć, no?
1: Ale jednocześnie czytasz, bo lubisz.
2: Tak jest. I właśnie wyczytałem z tych dziwnych faktów, których nikt nie potrzebuje, ale jednak usłyszy, że polskie kurczaki podbijają Azję, słuchaj, okazało
1: Jezu,
2: się.
1: Wyobraziłam to sobie.
2: No. Konkretnie chodzi o to, że wartość naszego polskiego biało-czerwonego eksportu rolno-spożywczego na Filipiny w 2025 roku, uwaga, przekroczyła 81 milionów euro!
1: Z tej okazji nie pozostaje nam nic innego, jak zaśpiewać
3: kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki.
2: Ale o ziemniakach nic nie mówiłem przecież.

0: Umda, umda, darida. Bardzo ładna piosenka.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to teraz sprawdzimy, czy ładne będą wasze odpowiedzi. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a do zdobycia oczywiście nasze bilety do Energylandii, które mogą być wasze, a nie nasze. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, trzymać telefon przy uchu, no i jedna sekunda na udzielenie dobrej odpowiedzi w trakcie oczywiście naszych pytań.
0: Wszystko powiedziała, no właściwie to ja nie wiem, co mam powiedzieć.
2: Halo.
0: Urodziny mam 1 kwietnia, jakby
2: powiedz
0: co.
2: Halo.
0: Halo.
2: Powiedz jeszcze raz.
0: Halo!
2: Miałeś jeszcze raz powiedzieć.
3: Cześć.
0: Jeszcze raz. Dzień dobry, kto z nami?
3: Florian.
1: Pierwsze.
2: Ale masz fajne imię.
0: Florian, powiedz lepiej, jakie trzy powieści tworzą trylogię, bo to jest pierwsze pytanie.
2: Władca Pierścieni by się pewnie znalazł. Trylogia Henryka Sienkiewicza by się znalazła.
0: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Wiemy to ze szkoły, ale wiemy też, że dzisiejsza trylogia to jest na przykład Hotel Paradise, Love is Blind i co jeszcze?
2: Hotel Paradise, Love Island.
0: O, i Love Island, no właśnie.
4: I kto to
0: właśnie
4: napisał?
2: No, życie, no. Życie, panie. Trzymaj się, Florian. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Cześć, dzięki.
2: W ogóle, Bogaj, chciałam ci powiedzieć, że Polacy czytają jedną książkę rocznie, więc potrzebowaliby 3 lat, żeby przeczytać trylogię.
0: No, słuchajcie, dzisiaj to się czyta te napisy z tyłu na domestosie w toalecie. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Kto z nami?
5: Monika.
1: Drugie.
2: Monika, to teraz kategoria hit internetu. Jak ma na imię słynny masażysta z tego kawałka? Posłuchaj.
6: Oj, wymasuj mnie!
5: Romuś.
0: Dobrze!
2: Książek nie znają, ale internet przeczytali.
6: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Romuś! Masuj moje ud.
1: Trzecie.
0: Uwaga, trzecie pytanie przed nami.
2: A propos ud.
0: Pelikan ma długie nogi czy pojemny dziób?
5: Pojemny dziób.
2: To prawda. Jak się okazuje, torba skórna w dziobie pelikana brunatnego może pomieścić do 13 litrów wody.
0: Nie potrzebowałem tej informacji, ale ją dostałem.
2: Do mycia jak znalazłem.
0: Torba skórna. Jak tam twoja torba skórna?
2: Czwarte. Nie zadam ci tego pytania nigdy.
0: To teraz piłka nożna. Uwaga, Lech Poznań. Wczoraj wygrał czy przegrał w walce o Lidze Mistrzostw?
5: Przegrał.
0: No ja.
2: Przegrał, no mówię, że
4: powiedziała,
2: przegrał.
4: Że przegrał.
0: Niestety przegrał. Niestety przegrał i jest pierwszą drużyną w historii, która, przypominam, prowadząc 3 bramkami w pierwszej rundzie, odpadła, bo przegrała 4-1 i w karnych w dupę.
2: Ale kochana, chciałam ci powiedzieć, że możesz dzisiaj wszystkim się chwalić, że jesteś jak Lech Poznań.
0: Tak jest. Musimy się pożegnać niestety i odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. To są tak zwani pogłosiarze i my mówimy nie i odbieramy dalej kolejny telefon. Dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: Kasper.
2: Kasperku, weź proszę telefon do ucha i odpowiedz nam na pytanie, bo tak, Jankes wraca z urlopu w poniedziałek i co powie, jak nie uda mu się dotrzeć na 6 do studia?
0: Dawaj, jakieś 2 wymóweczki.
7: O Jezu.
4: Spanikował.
0: Spanikował, dokładnie. Przestraszył się.
2: Tak po prawdzie trochę zrobił to, co Jankes by zrobił. No,
0: spanikował.
2: W sensie, nie, no po prostu wziął był i zniknął na chwilkę.
0: Halo, dzień dobry. O, znowu po...
8: Halo, halo.
0: O, teraz się dobrze super słyszymy. Kto przy telefonie?
8: Marta.
1: Szóste.
2: Martuś, czym zajmuje się geriatra?
8: Kurde.
2: Znaczy, trochę jesteś wytłumaczona.
0: Bo jesteś młoda, a on się zajmuje starymi ludźmi, no.
4: Ale dzisiaj seria, ale dzisiaj seria. No.
2: Ale chciałam ci powiedzieć, że sprawiłaś wielką radość Bogajowi, że ci się nie udało. On ma najlepszy dzień wtedy, kiedy jego pytania są tak trudne, że nikt na nie nie odpowiada.
0: I za chwilę ktoś wejdzie na gotowe, bo przed nami pytanie...
1: Siódme.
0: I teraz pytanie, kto na nie wchodzi. Dzień dobry, halo, halo.
2: Jak masz na imię? Halo, dzień dobry, jak masz na imię?
9: Cześć, Kamil.
0: Kamil, powiedz nam, bo to już ostatnie pytanie. My dzisiaj po 8 rozdajemy słuchaczom kampera czy motocykl?
9: Kampera.
0: Dobrze!
2: No i to się głupio pytasz, przecież wiedział.
0: No,
2: wiedział. Słuchaj, że wiedział, no.
0: Wiedział i wygrał. Zaproszenia do Energylandii.
9: I to przez aplikację, trzeba się zgłaszać.
2: Dobrze wyedukowany słuchacz, super.
9: Oczywiście.
0: Tak jest, a ty już się zgłosiłeś?
9: Jeszcze nie. No ja nie mam teraz weekendu żadnego wolnego, żeby brać udział w konkursie.
2: Ale będziesz musiał mieć jakiś wolny weekend, ewentualnie w tygodniu sobie zrobić wolne, bo wysyłamy ciebie i paczkę twoich znajomych do Energylandii.
0: Tak jest, to nagroda, w siódme wygrywa.
9: Bardzo dziękuję.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: I jakieś orędzie do narodu?
9: Miłego dnia wszystkim życzę.
0: Prosto? No,
2: szybko na temat, pewnie.
0: Po co się rozwodzić?
2: No, nie brać ślubu, to się nie będziesz rozwodzić.
0: No właśnie, dokładnie.

0: sound. I to jest dobre przesłanie na poranek. Relax, take your time. 25 po siódmej, nigdzie się nie śpieszymy, tylko pytamy, co tam u was?
1: A ja mam wielki dzień. Wczoraj złożyłam wypowiedzenie mailem, a dzisiaj moja dyrektorka zobaczy na skrzynce ode mnie niespodziankę. A ja, trzymajcie za mnie kciuki nowej pracy. Pa!
2: To ty weź gdzieś, nie wiem, telefon postaw, nagraj to, a potem wyślij do nas.
0: A ja trzymam kciuki cały czas.

0: i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka. Już dziś skorzystaj z promocji 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Firma Kamel Steel z Radomia, producent małych konstrukcji stalowych, zatrudni spawaczy MIG-MAG i operatorów wycinarek laserowych. Dzwoń już teraz 512-284-376 lub wyślij CV na info@kamelsteel.pl.
6: I po reklamie!
7: Korków nie ma i tutaj możemy być spokojni. Oczywiście są miejsca, w których nieco dłużej poczekać

0: No ale raczej szybko się te zatory rozładowują, między innymi na rondzie Limanowskiego. Na termometrach 17 stopni, maksymalnie będzie 32.
1: Siódma 30, SK News, Jakub Krzyżak. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdza, że o 3.40 pojawił się on na radarze. Do przechwycenia został skierowany dyżurny myśliwiec F-16. Wcześniej obiekt zniknął z radarów. To właśnie prawdopodobnie to spadło w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Do sprawy będziemy wracać jeszcze w kolejnych newsach. Zarzut wpływania groźbą na świadka usłyszała Doda. Chodzi o głośną sprawę wymuszania na jej byłym partnerze Emilu Hajdarze zapłaty ponad miliona złotych oraz współpracę z gangsterami. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
3: SK Sport News.
1: O 13.30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żyliną.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
4: Dzisiaj od samego rana pytamy się what's up?
5: Tak jest, bo u nas jak zwykle dużo, ale pytanie co u was?
6: Ja już od godziny 4 w pracy. Cieszy mnie to, że został jeszcze piątek i urlop.
5: Urlop!
4: Z takim nastawieniem piątek można było powiedzieć, że się nie liczy, więc właściwie urlop zaczął się już 2 godziny temu. O, jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego nie jestem księgową.
5: Instrukcja obsługi poranka jest prosta. Się bierze telefon, się wchodzi do Messengera, znajduje się ikonkę mikrofonu i się nagrywa do radia. Co tam u was?
4: What's up?

0: Za 22 minuty ósma. Co tam u was? Dzień dobry, po środku wakacji 30 lipca.
1: Jutro ostatni dzień pracy i czeka na mnie i moją ukochaną tydzień wolnego. Także pozdrawiam wszystkich i na razie.
0: I poszedł się pakować i na razie.
2: Generalnie wszystkim tym, którzy w tym momencie będą zaczynać urlop, ja bardzo serdecznie gratuluję. Dobrze wam się wylosowało, dlatego że do Polski zbliża się fala upałów.
0: A nie byłbym taki optymistyczny. To jest informacja z kategorii uważajcie. Do Polski zbliża się wielka fala upałów.
2: W przyszłym tygodniu będzie nawet 38 stopni. Boże. W cieniu. Boże. Na słoneczku Boże. Będzie więcej.
0: Ludzie, kto żyje w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje i jest przygotowany na wszystko. Trzeba mieć kożuch i majtki kąpielowe naraz.
3: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.
0: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
2: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Urodzinowy szał cenowy tylko w Leclerc Radom. Do niedzieli z kartą bonus. Łopatka wieprzowa 1 kg 9,99. Płyn Domestos 1 litr 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Herbata Lipton 92 torebki 12,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Leclerc. Tanio. To tu.
4: Leclerc.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
7: I po reklamie.

0: Kama cały czas testuje, jak wygodna jest nasza radiowa kanapa. Fajnie, że ją mamy, co?
1: W skali od 1 do 10, na ten moment 8, tylko Wiktor mi ciągle przeszkadza i mówi: ej, chodź do mikrofonu.
0: Dobra, no ty to proszę bardzo, możesz sama zapowiedzieć Nosela. Proszę bardzo, czas start.
1: Nosel, zapowiadam cię.
0: Koniec, czas end.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Poza tym Bogaj zaproponował, że przysunie kanapę do mikrofonu. Widzisz, jakbyś był dobrym kolegą, byś zrobił to samo, no.
3: Ja tylko powiedziałam, że może to zrobimy.
0: No właśnie.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Potylica Przemysła po tej stronie. Ja bym chciał z panem Marcinem rozmawiać, bo mam od kierownika budowy, proszę pana, informację, że będę u trzeciego u pana wylewkę robił. Tak to pan?
6: A, tak, tak, tak. A pan jest od wylewania fundamentów, tak?
5: Tak, ja gruszką, proszę pana, jeżdżę i przywiozę panu ten beton. I teraz tak, powiedz mi pan, istotne to jest dla pana, czy ja bym mógł przyjechać na przykład trochę później, bo ja nie wiem, jak mi ciśnienie gruszki zrobią.
6: Później to czyli jak? Później, że co?
5: Bo ja jadę tak, na fermę drobiu, biorę, proszę pana, ten kuzi, obornik, w celu zrobienia tak zwanego kompostu. I ja im co roku to robię. I teraz, proszę pana, jak ja od razu będę jechał też do pana, to ja nie przeciśnię gruszki betoniarskiej.
6: O kurde!
5: No!
6: To nie może tak być, wie pan co? To nie!
5: Proszę pana, to jest betoniarka, to jest grucha taka wielka. Ja tego się nie ciśnię tak jak zwykłe auto. To trzeba tam wleć, proszę pana, i tam szlaufem.
6: Ale ja teraz nie będę podejmował panu decyzji, bo nie będę się zgadzał na coś, co nie mogę się zgodzić.
5: Bo ja nie mam drugiej, proszę pana, gruszki betonowej.
6: Dobrze.
5: A ma pan, proszę pana, tam szlauf, a może pan by mi to umył i tyle?
6: Tam będzie na dniach studnia wiercona. Tam będzie woda.
5: No to może tak zrobimy. A pan jest postury jakiej? Takiej wyższej, mniejszej, większej?
6: Normalnej. Ale co ja jeszcze panu gruszkę myć?
5: Proszę pana, bo ja nie wejdę z racji, proszę pana, na tuszę swoją.
6: Ja, ale mnie to nie powinno interesować. Ja płacę za coś, co ma być wylane i powinno być okej zrobione, ale nie, że ja mam gruszkę komuś myć.
5: No to proszę pana, ja mogę pojechać na myjnię do gruszki z gruszką, ale to potrwa miesiąc.
6: Dobrze, ja do pana odzwonię. Ja muszę się skontaktować z tą firmą, bo coś tu nie halo.
5: Proszę pana, to niech się pan skontaktuje z Sylwią i Oskarem.
7: No. Cześć Marcin, zostałeś wkręcony w Radio SK.
6: Kurde, mać, nie wytrzymam z tym Sylwią.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: No ale przynajmniej gruszka czysta. No.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy umyłabyś Noselowi gruszkę.

0: się, gra się, wstaje się, Eski słucha, za chwilę sprawy poważne. Będziemy śledzili historię tej dziury, tego krateru na Lubelszczyźnie. Pojawi się Krzyżak i najnowsze newsy.
1: No, a my cały czas odbieramy od was telefony i sprawdzamy, co u was.
2: Wszyscy się chwalą, że jeszcze jutro i mają urlop, a ja już od jutra mam.
3: Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
11: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
13: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
23: Bez problemu o tej porze przejeżdżacie przez centrum, stopują was światła albo te newralgiczne miejsca, czyli m.in. Ronda, czyli m.in. Rondo na Limanowskiego czy Plac Kotlarza. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 32 stopnie, więc będzie gorąco.
22: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
1: Jest 8 czas na SK News, Jakub Krzyżak. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii niedaleko Lublina powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Więcej o tym reporter SK Mateusz Chłyston.
7: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. Żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Ekskluzywne zdjęcia krateru możecie zobaczyć na sk.pl. Dziś przed czwartą mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe, chociaż informacje o działaniach w przestrzeni powietrznej podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to alertów RCB już zabrakło.
16: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny, no fajnie nie jest.
21: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
24: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
1: Alarm nie objął północnej części województwa lubelskiego. Termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Co zrobić, by wysokie temperatury nie skończyły się interwencją medyków?
25: Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na prawidłowe nawodnienie.
1: Mówi Marcin Gałecki, ratownik medyczny z Zielonej Góry. Pamiętajmy też, że podczas upałów samochód może zamienić się w śmiertelną pułapkę.
26: Jankes, Kama i Wiktor.
27: Jankes, Kama i Wiktor.
26: W Radiu SK.
0: To jest poranek. Dzień dobry, 8:02 się wstaje w czwartek 30 lipca.
28: No właśnie, połowa wakacji tak naprawdę już za nami, ale pozytywni ludzie powiedzą, że połowa wakacji przed nami.
0: Pewnie, no. A jeszcze inni ludzie zapytają, co tam? What's up?
29: A ja chciałam tylko powiedzieć, że jutro mam urodziny. 40. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
0: Nie, no dzisiaj będzie dobrze.
28: No to negatywni powiedzą, że to już 40 lat minęło, a pozytywni powiedzą, jeszcze co najmniej 40 lat przed tobą.
0: Pytanie proste i oczywiste. Co tam u was słychać dzisiaj z rada? Odpowiada się na Messengerze albo w telefonie.
28: 664-402-302.

0: 8:08 na zegarkach. Przyszedł łysy do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, dzisiaj...
1: Ile irysy łysy?
0: Co jeszcze raz wróć?
2: Irysy to super cukierki. Ojej.
0: Nie ma ich.
2: Ale bym... Co?
0: Nie ma, w mieszance już nich nie ma.
2: Ale ja nie mówię, że w mieszance. To jest taka rzecz, którą kocham robić w momencie, kiedy się jeździ po Polsce. My często prowadzimy różnego rodzaju koncerty. Niebawem będę w Złotoryi. Nosel, ty gdzie będziesz teraz?
1: Będę w Ełku jutro.
2: O, no właśnie. I w takich lokalnych, małych sklepikach, jak kocham wchodzić i kupować słodycze, których nigdzie indziej nie ma. Za granicą nie ma takich wypasów, jak w polskich sklepach lokalnych. Najbardziej im większa wieś, a im mniejsza wieś właściwie, tym lepsze słodycze.
1: A ja tylko chciałem powiedzieć, że ogórki już mam dla was. A wy o irysach.
2: Boję się zapytać, pokaż u górę, no ale... Tym bardziej, że wiemy, że już masz czystą gruszkę.
1: O, słuchamy radia, bardzo dobrze.
0: Chyba muszę odłączyć się od tej rozmowy.

0: 15 minut po 8, ludzie, zapinamy pasy.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. RMSK dowozi kampera.
2: Z nami jest Natalia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: No i z nami jest Noosel. Dzień dobry.
4: Już bez przesady, cześć Natalia. Natalia,
3: cześć,
4: jesteś tam?
3: Cześć,
4: jesteś,
3: jestem.
4: Dobra.
3: Tak, jestem.
4: Masz jakieś plany na weekend może, Natalia?
3: No oczywiście, że mam.
4: Świetnie, to przyjadę, pomieszkam trochę z wami.
2: Ale a propos planów, ja słyszałam, że wy mieliście plany na wakacje, ale potem się te plany wzięły i skancelowały, takie modne słowo. Co się stało?
3: Tak, to jest prawda. Mąż zmienił pracę, tak, że zostaliśmy bez urlopu. Ja miałam właśnie swój urlop dwutygodniowy, który spędziłam w pracy, także tego urlopu nie było, ale może coś tutaj się zmieni.
4: Czy coś się zmieni? Ja bym zmienił może męża.
2: Mąż zmienił pracę i to bym powiedziała na bardzo ciekawą pracę, bo wstąpił do policji.
4: Tak. Oj, się boję teraz przyjechać z kamerą.
2: I słusznie.
0: Koszulę poprawię, słuchajcie, jakoś tak pion przyjmę od razu. Człowiek, jak słyszy policja, to się tak zaczyna poważniej zachowywać.
2: Przestań wydychać powietrze.
4: To jeszcze tylko zapytam, Natalia, macie jakieś plany wyjazdowe? W sensie wiecie, gdzie pojedziecie, jakbyście kampera mieli na przykład na weekend?
3: Myśleliśmy o tym, jak wysłałam zgłoszenie, myśleliśmy o Mazurach. Chyba Mazury, Mrągowo, Giżycko.
4: Fajnie.
2: Tym bardziej, że powodów do świętowania macie naprawdę dużo, tak? Ty 1 lipca miałaś?
3: 29 urodziny.
2: Mąż 11 lipca?
3: 30. Mieliśmy 30.
2: A 19 lipca?
3: 10 lat razem.
2: A 21 lipca?
3: Nasza 8. rocznica śruba. A jeszcze zapomniałam, że 27 lipca miałam imieniny.
2: Nie!
0: Ludzie, co
4: a 30 lipca?
3: No 30. Dziś mam 30 lipca.
4: Dostajesz kampera! No!
2: Ale to jest w ogóle fantastyczne, bo kamper jest na 4 dni. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Codziennie możecie świętować inne święto.
3: Dokładnie, akurat na każde święto.
0: Kurczę, rozdaliśmy kampera, klient zadowolony. No nic, tylko zatankować do pełna i jechać.
4: Natalia, jeszcze dziś będę u ciebie.
3: Czekam na was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Noosel.
4: Tak?
0: Pamiętaj tylko, że te przekąski i to, co jest w lodóweczce w kamperze, to nie jest dla ciebie.
2: Nie jest. Nie.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Uwaga, uwaga! Weekendowe oszczędzanie tylko w Leclerc Radom. Od czwartku do niedzieli zrób zakupy za minimum 200 zł, a otrzymasz kupon o wartości 15 zł. A przy większych zakupach możesz zyskać nawet kupon do 60 zł na kolejne zakupy. Nie przegap okazji. Kupuj, oszczędzaj i wracaj po więcej. Szczegóły w regulaminie w sklepie.
0: Leclerc.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: I po reklamie.
11: Dlaczego cały lipiec pogoda była w kratkę, chociaż więcej było tych gorszych dni, a jak ktoś wraca z urlopu, to jak na złość pogoda się robi piękna. No dzisiaj niewątpliwie taka będzie, maksymalnie do 32 stopni na termometrach, na ulicach bez większych utrudnień.
12: Wybiła 8.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, napisał w sieci Donald Tusk. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny, dodał premier. Niezidentyfikowany obiekt spadł około 2 kilometrów od zabudowań miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach tej miejscowości, napisał w sieci wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ekskluzywne zdjęcia krateru możecie zobaczyć na sk.pl. Naruszenie polskiej przestrzeni to efekt zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Zginęło w nich co najmniej 8 osób, kilkanaście zostało rannych. Trwa akcja ratownicza we Lwowie, gdzie rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne. I jeszcze upały, które wracają nad Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego

0: trzeciego stopnia. Na południowym zachodzie kraju termometry pokażą dziś nawet 36 stopni. Gorąco ma być także w kolejnych dniach. Czwartek, 30 lipca. U nas dużo dobrego grania do wstawania. A co u was?
1: U mnie słychać Radio SK.
2: Skąd ten kowboj?
0: Dla mnie się wydaje, że z Podlasia.

0: U nas, jak słychać, dużo dobrego grania. A co u was? Dzień dobry.
1: Hej, hej, u mnie na zakończenie urlopu dzisiaj upał. Rozkładamy basen, robimy domową pizzę i korzystamy ile się da. Miłego dnia.
2: Jeżeli nasza fantastyczna słuchaczka miała urlop przez ostatni tydzień, to dzisiaj napstryka wszystkie fotki, które będzie pokazywała z tego urlopu, bo przez ostatni tydzień to pewnie siedziała pod parasolem, ale nie przeciwsłonecznym.
0: Ładne fotki to można pstrykać w Tatrach. Tam policjanci kontrolują tych, którzy weekendują, odpoczywają i mają wakacje. Uwaga, skontrolowano w weekend 48 kierujących quadami. To wszystko w gminach Kościelisko, Poronin i Bukowina.
2: A czy jest informacja, ile wystawili mandatów? Weź sprawdź.
0: 48.
2: No brawo! Polska policja, skuteczność 100%.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Dobre do testowania basu w głośnikach. Gibbs i Kukon, ty masz 13 minut do 9.
1: Trochę nie znam się tak naprawdę na tych wszystkich podatkach i innych kwestiach, ale jest gdzieś jakieś takie miejsce, w którym można sprawdzić wysokość swojej emerytury. Tą taką w teorii, która będzie za te x lat.
2: Zapraszam cię na zus.pl.
1: Tam można to ogarnąć?
2: Chyba
1: dobra,
2: tak.
1: To zaraz mi pokażesz.
2: Nie wchodzę, bo nie chcę się denerwować.
1: No właśnie, ja dokładnie z tego samego powodu nie wchodziłam, ale może się okazać, że albo się miło, albo niemiło rozczarujemy, bo na przykład pan Aleksander Kwaśniewski powinien się miło rozczarować, a się rozczarował niemiło. Wiesz, ile on dostaje emerytury?
2: No pewnie.
1: Przypominam, były prezydent.
2: No właśnie dlatego pewnie dużo, bo to prezydencka.
1: 14 tysięcy złotych. Co prawda brutto, więc tak na rękę pewnie wychodzi jakieś 11 z hakiem.
2: Da się z tego wyżyć.
1: No okazuje się, że nie. On uważa, że to jest wciąż za mało.
2: Narzeka.
1: I narzeka, panie. On tak narzeka na to wszystko, że wola Boga.
2: Jakie ciężkie życie. Aż mi się też przypomniało, jakie ja mam ciężkie życie.
1: Co się stało?
2: Wczoraj szyberdach w samochodzie otwierałem i on tak wolno się otwiera.

0: Topiki Becky G już przepraszają za nas. Sorry, papi, ale my tu jeszcze godzinę zostaniemy. Godzina poranka jeszcze do 10.
1: Za momencik Kuba Krzyżak będzie miał newsy. Niestety nie są zbyt pozytywne, w związku z tym powiedzmy o czymś z internetu. Podoba wam się figura Julii Wieniawy?
0: Tak,
2: bardzo. No,
1: jeżeli chcielibyście mieć figurę jak Julia Wieniawa, to ona twierdzi, że jest to prostsze niż myślicie. Uwaga, cytat. Przestałam patrzeć na kalorie. Jem to, co lubię.
0: Ja przestałem patrzeć w lustro, po prostu to też jest jakiś sposób.
3: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
2: Do maksymalnych 32 stopni dojdzie dzisiaj temperatura, więc będzie naprawdę gorąco. Radzę dzisiaj na siebie uważać, no i raczej unikać tego otwartego słońca. A jego będzie dziś niewątpliwie sporo. Na ulicach miasta korkami nie musicie się martwić, nawet w centrum.
1: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła 9, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Premier potwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda to miejsce, wie reporterski Jacek Werner.
4: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
5: Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
4: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
3: Ekskluzywne zdjęcia z miejsca, gdzie spadł obiekt, znajdziecie na sk.pl. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to efekt masowego ataku na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 74 rakiety i ponad 280 dronów. Głównym kierunkiem uderzenia był Lwów i Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób. 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Potężny huk wstrząsnął mieszkańcami w Tarnawie Kolonii, ale w szoku są także mieszkańcy innych części kraju.
6: Odbiera poczucie spokoju.
7: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
8: W góry, stamtąd jestem.
9: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
7: Wszystko może się zdarzyć w panopii?
8: Według mnie tak, wiadomo co tam odbije ruską, nie?
3: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał reporterski Darek Brombosz.

0: czwartek, czwarteczek, czwartunio w kalendarzu. Dzień dobry.
1: Ty się tak bardzo cieszysz, bo później poniedziałek, wtorek masz wolny i długi weekend sobie robisz.
0: A dzisiaj imprezka, wiesz u kogo?
1: No.
0: U Arnolda Schwarzeneggera, bo dzisiaj ma urodziny.
2: If you do that, I promise you, I'll be back. Thank you very much, thank you.
3: Wakey, wakey. It's time to work out.

0: uda mną szalancko, że oczy mnie nie pieką, radość pod powieką. Czasami lepiej chyba nie słuchać, o czym oni śpiewają.
1: No, piosenka alergików. No, dlatego angielskie czasami łatwiej jest łyknąć.
0: To teraz po francusku i po belgijsku będzie.
1: Co się stało znowu?
0: Popatrz, w radiu nie widać, więc ja pokażę może. Do tego głośnika pokazuję.
1: Wiktor podniósł swoją prawą dłoń, następnie kciuk i palec wskazujący dotknęły się, tworząc okrąg, a pozostałe trzy palce dał względnie prosto.
2: Perfekto!
0: Okejka to jest po polsku. I okazuje się, że we Francji i w Belgii trzeba uważać, bo tam podobno, jak komuś tak pokażesz, to nie jest, że jest okej.
1: Okej.
0: Tylko to jest wtedy jesteś zerem.
1: Naprawdę? Tak. Dziękuję ci bardzo za odblokowanie nowego strachu, o którym nie wiedziałam, że mam.
3: Radio SK. Reklama.
4: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
11: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
10: Ty to w Czepku urodzona.
11: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
12: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: Urodzinowy szał cenowy tylko w Leclerc Radom. Do niedzieli z kartą bonus. Łopatka wieprzowa 1 kg 9,99. Płyn Domestos 1 litr 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Herbata Lipton 92 torebki 12,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Leclerc. Tanio. To tu.
15: Leclerc.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
18: I po reklamie.

0: Już jakiś czas temu ruszyła po asfalcie maszyna, a w środku siedzi Kamil Nosel.
1: Dzień dobry.
2: I ta maszyna jest pomarańczowa i mknie przez nasze drogi, ale słuchajcie, musiałem się zatrzymać na chwilę, ponieważ coś kolebocze, coś po prostu wali w naszym kamperze, więc muszę zrobić obkut po naszej maszynie, patrzę się. Wiecie, co zostało po ostatnich naszych słuchaczach?
1: No.
2: Słoik majonezu. Mam wam przywieźć, czy sam mam zjeść?
0: Ale to jest ten do dekorowania, czy ten do jedzenia?
2: Nie mogę wam powiedzieć, bo rozpęta się prawdziwa wojna. Jednym słowem, świeży jest ten majonez, ponieważ przed chwilą próbowałem i tak się właśnie zastanawiam, czy go wrócić, czy z nim wrócić do radia, czy po prostu dać naszej słuchaczce, do której teraz jedziemy, czyli do Natalii, a Natalia już czeka z otwartymi ramionami na naszego kampera. Kamper jest czysty, pachnący, świeżutki. Ja jeszcze tylko napompuję oponki, wrzucę coś do naszego baku, czyli troszeczkę bezołowiowe. Nie, zresztą jaką ja mam zatankować?
0: 95, lejte zielone. Nie, wróć, diesla.
2: A, dobra.
0: Nie, czekaj, że ci w głowie nie
2: dowierzą. To którą?
0: Albo Kamil, nalej trochę tej i trochę tej.
1: Ojej, nie słuchaj go. To tylko odpowiedz na jedno ważne pytanie, bo my przed chwilą rozmawialiśmy z Natalią i Natalia się dopytuje, jakie jej przekąski w tym kamperze. Czy nadal są, czy już ich nie ma?
2: Przekąski są na przykład orzeszki, na przykład chipsy i lodówka jest zapełniona fantastycznymi napojami. O, co widać, co słychać, co czuć. Chyba sobie jakieś otworzę, sprawdzę, czy akurat smakują. A nie, widzę, że będą smakowały. Biorę wszystkie, dowiozę też do Natalii w całości, bez problemu.
3: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Spuść się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku, teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: 4 godziny programu mijają, a Karma mówi, już? Tak? To już koniec?
1: Ale to jest efekt kanapy, ja nie wiem, ta kanapa u nas w studiu, ona zagina czasu przestrzeń.
2: Ale Kama, zapraszam do mnie, możesz zostać dłużej, pogramy sobie tutaj fajnie.
1: Kapkę ja
2: zrobiłem. Dobra, zapraszam.
0: Łukasz Duńczyk się pojawił, co u ciebie dobrego po 10?
2: Weź mi przewiń playlistę, bo nie widzę, jeszcze nie spojrzałem.
0: No patrz.
2: Widzę. Blue Lagoon, czyli wakacyjny hit zawsze na czasie, Break My Stride, to na pewno po 10 wesce.
1: Ale zobacz, jaki on ma t-shirt na sobie. Niebieski.
2: Niebieski.
1: On się
2: morski
1: ubrał
2: bardzo.
1: Pod piosenkę.
0: Pomarańczowo, niebieska plaża Radia Eska. No wszystko się zgadza. No.
2: Tylko gofrów jeszcze brakuje, ale to załatwimy.
0: Cały poranek mówią o tej rakiecie, co wleciała i o tym kraterze, który tam się pojawił.
2: No słyszałem, no.
0: Mam taki może głupi, ale jednak pomysł
1: no
0: na to
1: wszystko. Zastanów się, no.
0: Wyłóżmy to folią, nalejmy tam wody, basen będzie, niech się na coś przyda.
1: Zalew. Young Kids.
3: Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
2: Ja bym coś jeszcze z tym złomem zrobił.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i karportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety Zip, pergole i karporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
12: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
13: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: 32 stopnie dzisiaj maksymalnie, no i z każdym dniem będzie coraz cieplej. Maksymalnie dojdziemy nawet do powyżej 35 stopni. Takie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend. Według prognoz synoptyków na ulicach miasta nieco więcej samochodów spotkacie na Okulickiego.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Minęła 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak, a to wydanie specjalne SK News. To rosyjska rakieta manewrująca H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną, informuje ukraiński minister spraw zagranicznych Andriy Sybicha. W drodze na Lubelszczyznę, gdzie spadł pocisk, jest Donald Tusk. Premier zwołał zespół koordynacyjny. Za kwadrans pierwsze zdalne spotkanie i pierwsze raporty. Służby cały czas zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii. Przed godziną 4:00 nad ranem polskie systemy wygrywają. ukryły niezidentyfikowany obiekt w naszej przestrzeni.
0: Słychać było potężny huk. Policjanci na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu.
19: Mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O zdarzeniu powiadomiono żandarmerię wojskową, ABW, SKW i prokuraturę okręgową w Lublinie. 11 minut wyły syreny na Lubelszczyźnie od 3.50 w nocy do 4.01. Pojawiają się jednak wątpliwości, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji, co dokładnie się dzieje, choćby w postaci alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. System zadziałał, ocenia w rozmowie z Eską rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i tłumaczy, że alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia.
16: Informacja była przesłana do wszystkich mediów.
19: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, a brak informacji wprowadził w dezorientację.
20: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano. No nie jest to wyczerpujące.
21: Powinien być, bo tego nie było. Zawsze przychodzi.
22: To był taki, no chyba niespodziewany alarm. Dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć.
19: Na SKPL mamy więcej informacji w tej sprawie, no i ekskluzywne zdjęcia miejsca, w którym spadła rakieta.
23: A w tym natłoku poważnych informacji z Radiem SK możecie wyluzować. Upalny dzień, słońce, hity na czasie. Jakie to jest dobre połączenie. My tutaj naprawdę bardzo wakacyjnie gramy. Za chwilę wyluzujemy z Kygo i Khalidem. A już teraz Michael Patrick Kelly. 3 po 10. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nowy Sombr. Tak chyba właśnie brzmi takie upalne, słoneczne lato. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. No dzisiaj słuchajcie, bardzo sprawiedliwie. Dawno tak sprawiedliwego dnia w naszym kraju nie było. Prawie wszędzie trzydziestki na termometrach. Nawet nad Bałtykiem zero deszczu, zero chmur. Po prostu czyste wakacje w czystej postaci. Więc ja mam pytanie do was. Co jeszcze dobrego dorzucicie? Dlaczego już teraz możecie powiedzieć, że to jest dobry czwartek? No wiadomo, że jest dobry, bo to jest przedostatni dzień miesiąca, więc albo dzisiaj, albo jutro u niektórych się już wypłata na koncie pojawi. A może nalaliście wody do basenu na podwórku i już wam się tam grzeje i po pracy wskakujecie na bombę. Dlaczego ten dzień możecie pochwalić jeszcze przed zachodem słońca? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których udowodnicie, że to jest dobry czwartek. A SK wam dobrze wakacyjnie zagra za chwilę m.in. Zara Larsson.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: Uwaga, uwaga! Weekendowe oszczędzanie tylko w Leclerc Radom. Od czwartku do niedzieli zrób zakupy za minimum 200 zł, a otrzymasz kupon o wartości 15 zł. A przy większych zakupach możesz zyskać nawet kupon do 60 zł na kolejne zakupy. Nie przegap okazji. Kupuj, oszczędzaj i wracaj po więcej. Szczegóły w regulaminie w sklepie.
8: Leclerc!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Firma Camel Steel z Radomia, producent małych konstrukcji stalowych, zatrudni spawaczy MIG-MAG i operatorów wycinarek laserowych. Dzwoń już teraz 512-284-376 lub wyślij CV na info@camelsteel.pl.
11: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz pora na numer, który dopiero zacznie być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I tą nowość do naszego studia wczoraj przyniósł artysta, który za każdym razem potrafi wywołać niewyobrażalne tłumy tam, gdzie się pojawia. To oczywiście Oscar Sims. Polecam wam zajrzeć na eskowego Instagrama. Zobaczcie, ile osób zebrało się przed wejściem do naszej siedziby. Tłum cymsiar i cymsiarów, którzy przynieśli konfetti, śpiewali razem z Oscarem Simsem i jedyna niezadowolona osoba w tym wszystkim to nasza pani z recepcji, której trochę bałaganu narobili, ale to nic. Naprawdę to było fajne wydarzenie. Oscar Sims właśnie rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał numer bez końca. A co Oscar może w wakacje robić bez końca?
2: Szczerze mówiąc, mógłbym chyba siedzieć w morzu. Jestem morskim stworzeniem wodnym. Uważam, że należę do oceanu i mógłbym po prostu siedzieć w wodzie i nie wychodzić z niej.
0: Tego numeru można słuchać bez końca.

0: Hit zawsze na czasie. Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK na dobry czwartek. No właśnie, dlaczego ten czwartek jest dobry? To mi udowadniacie w głosówkach na Messengerze Radia SK. Agata?
1: Hejo, hejo, a ja chwalę dzisiejszy dzień przed zachodem słońca, ponieważ jestem w trakcie pakowania się na jutrzejszy wyjazd na wakajki. Pogorzelica czeka z piękną pogodą.
0: Pakowanie na wakacje, to jest zawsze temat na książkę, bo wiadomo, zawsze chcemy spakować mniej. Skoro to są wakacje, to wiadomo, jakieś lekkie ubrania tylko pakujemy i zawsze robimy to z myślą, żeby nie upakować całej walizki, a i tak się zawsze dopiąć nie możemy, bo wiadomo, jak jedziemy na 7 dni, to trzeba spakować co najmniej 10 par majtek, tak na wszelki wypadek. No i skoro to są wakacje nad Bałtykiem, to myślę, że puchowa kurtka też się w razie czego może przydać, tak słyszałem. I jeszcze coś miłego od Agaty, przypomnienie.
1: Natomiast dzisiaj, kochani, jest jeszcze dzień sernika, więc jestem w trakcie pieczenia pysznego sernika z borówkami.
0: Czyli będzie co przegryzać w trasie. Azizamo, te dasz i rana za chwilę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: BB Rexa i David Guetta. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK, a my chwalimy ten dzień przed zachodem słońca. Dlaczego ten czwartek jest dobry? Martyna ma dwa solidne argumenty.
1: No słuchaj, ten czwartek to jest po prostu coś cudownego. Zaczynam 10-dniowy urlop, wow. Jutro jest wypłata, także dzień jest po prostu na tak od samego rana.
0: Wypłata przed urlopem to jest coś pięknego, bo my wiemy, że dużo łatwiej teraz będzie nas przekonać, żeby zjeść jeszcze kolejnego gofra nad Bałtykiem, kolejną zapiekankę, dobrą rybkę i wyjść po raz kolejny z dziećmi na Cymbergaja. Martyna, na dobry urlop dokładam ci eskową koszulkę z napisem cześć, żebyś mogła do walizy spakować.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka. Już dziś skorzystaj z promocji 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pranie?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
16: Dzisiaj będzie naprawdę gorąco, czyli tradycyjny zestaw obowiązkowy, czyli nakrycie głowy, butelka wody, no i jeszcze kremy z filtrem, to wszystko się przyda, szczególnie, że są wakacje i sporo z was, jak akurat się urlopuje, to pewnie będzie wybierać się nad wodę na ulicach miasta bez utrudnień.
15: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: SK. SK.
18: Najfajniej jest wtedy, gdy jest się w fajnym miejscu albo na fajnej imprezie. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i ja właśnie takie fajne imprezy wam przyniosłem. Opole Rap Scena, tak nazywa się jedno z nich, 22 sierpnia. Opole, jak nazwa wskazuje, a na scenie m.in. White 2115 będzie Young Leosia, Kasba, Łagane, Fukaj, Wajma czy na przykład Bonson. To jednak nie wszystko, przed nami też mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, to w Koszalinie, a do zobaczenia m.in. mecze Polski Polska, Ukraina czy Francja, Włochy. Jest tego więcej, sprawdźcie i wpadajcie. Sunlight Music Festival to z kolei impreza, która szykuje się w Żywcu 29 sierpnia. Tam spodziewajcie się mocnych brzmień, ale elektronicznych. To wszystko w amfiteatrze pod Grójcem.
0: Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Zbliża się 11:00, to specjalne wydanie SK News. Jakub Krzyżak. Byliśmy gotowi do zestrzelenia. Takie zapewnienie płynie z trwającego w Lublinie posiedzenia sztabu kryzysowego. To zostało zwołane po tym, jak w nocy na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Tarnowo-Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. W spotkaniu bierze udział premier Donald Tusk, szefowie służb i przedstawiciele wojska. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, zapewnia, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku.
1: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię.
0: Wszystko wskazuje na to, że to pocisk rosyjski, stwierdził premier Donald Tusk.
2: I pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
0: Rakieta, która uderzyła w ziemię, to prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101, który kilkadziesiąt minut wcześniej wystrzelono z Rosji w stronę terytorium Ukrainy. Była potężna eksplozja, jest kilkunastometrowy lej. Efekt uderzenia słyszymy na nagraniu z kamery monitoringu na jednym z domów. Nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
3: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Z Mateuszem na pewno będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych newsach. Na SK.pl mamy nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca wybuchu.
4: Jak Shakira mówi daj, no to nie możemy zrobić nic innego, jak po prostu wam dać bilety na Sziget Festival w Budapeszcie. Tam zobaczycie Zarę Larsson i Sombra na żywo i wielu innych artystów. Za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ajajaj, jakie tu fajne hity zawsze na czasie. W tym Radiu SK grają The Black Eyed Peas. Za chwilę Sombr 12 to 12 i z nami Sombra będziecie mogli zobaczyć na żywo na Siget Festiwalu. I razem ze mną teraz Zuza. Hej Zuza.
1: Hej SK.
0: Ja już wszystko o was wiem. Zbliża wam się rocznica związku, jak napisałaś, z najcudowniejszym mężczyzną na świecie. To jest związek na odległość. On jeszcze o tym nie wie, ale ty już masz plan na tę rocznicę. Opowiadaj wszystkim, jak to sobie wyobraziłaś, przy jakich dźwiękach, co robicie.
1: Jak to sobie wyobraziłam? No. Wyobraziłam to sobie tak, że słuchamy wtuleni w siebie piosenki Sombra na tym festiwalu. No tylko Łukasz, musisz mi w tym pomóc, bo sama nie dam rady.
0: Słuchaj, do właściwego miejsca się zgłosiłaś. Jak wiesz, SK w sprawie imprezki zawsze pomoże. My załatwiamy te najlepsze. No to słuchaj, będzie okazja, żeby poświętować tę rocznicę. Przy okazji sobie tam Budapeszt zwiedzicie, coś tam zjecie i związek na odległość przynajmniej przez chwilę nie będzie związkiem na odległość. Słuchaj,
1: tak,
0: bo teraz niespodzianka dla ciebie. Dostajesz podwójny karnet na Siget Festival z polem namiotowym i jeszcze 2000 kieszonkowego do tego.
1: Jezu, ekstra, dzięki Łukasz, no już się nie mogę doczekać i to będzie super niespodzianka.
0: Ale to będzie rocznica, co? Chłopak się na pewno ucieszy, ale będzie teraz musiał się jakoś odwdzięczyć, ale to już jest jego problem. Dobrej zabawy wam życzę, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie.
2: Promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
12: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
11: A pranie?
12: Pralnię też mam.
11: A bezpiecznie tam?
12: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
11: To czego ty nie masz w tym Student Space?
12: Tylko was. Tęsknię.
13: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
14: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowy szał cenowy tylko w Leclerc Radom. Do niedzieli z kartą bonus. Łopatka wieprzowa 1 kg 9,99. Płyn Domestos 1 litr 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Herbata Lipton 92 torebki 12,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Leclerc. Tanio. To tu.
17: Leclerc.
18: I po reklamie.

0: Kawałek na uspokojenie w czwartkowej pracy. I już tak powoli czuć taki zbliżający się weekendowy luz. Jest to wyczuwalne w hitach na czasie w Radiu SK. To była Sienna Spyro, ale spokoju nie będzie, słuchajcie. Mamy zadanie do wykonania, trzymamy mocno kciuki i kibicujemy naszym. Biało-czerwoni siatkarze dzisiaj zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów. O 13:30 zmierzą się z Ukrainą. I podobno, słuchajcie, są w gazie. Oni tam do tych Chin polecieli podobno tydzień wcześniej, żeby się wyleczyć z jetlagów, potrenować trochę. Są w formie, gotowi na mecz. W półfinale czeka już Słowenia, a finał Ligi Narodów w najbliższą niedzielę o 13:30. Ja wiem, że to jest troszkę nieeleganckie, ale życzymy siatkarzom pracującej niedzieli.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: I po reklamie.

0: ale tu jest upiorny klimat. Właśnie tak to brzmi, jak wychodzimy z klimatyzowanego pomieszczenia na pełne słońce. Jest gorąco, nie ma lekko. Alan Walker i Ava Max to są upalne, wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Zapytałem was wcześniej, czy to jest dobry czwartek dla was. No i Łukasz ma problem, bo go, słuchajcie, ciocia wykorzystuje.
1: Cześć, SK, nie wiem, czy ten czwartek jest dobry, wiecie, bo remontuję mieszkanie u cioci i ona mówi, że jest za drogo i trochę zjechałem z ceny, a jak zjechałem z ceny, to ona zaczyna dodatkowo mi dokładać pracę.
0: A to jaka sprytna ciocia.
1: Co mam teraz zrobić z tym fantem?
0: A słuchaj, Łukasz, no jest rozwiązanie, bo my tu mamy takiego eksperta, pana Zenona. On się na budowlance zna i on ci teraz powie, jak cioci odpowiedzieć. Podchodzisz i mówisz tak.
2: Nie wiem, ile to będzie kosztowało. To jeżeli coś jest dobre, coś jest fajnie przygotowywane, no to musi kosztować po prostu.
3: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać.
1: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
3: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
7: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Dzisiaj bez kapelusza i butelki wody to raczej nie radzę wychodzić z domu. Będzie naprawdę gorąco, do 32 stopni maksymalnie, a już teraz widzimy 29 stopni, więc ta temperatura cały czas będzie rosła. Jest też sporo słońca. Na ulicach miasta nie musicie martwić się korkami.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Teren wokół Leja jest wygrodzony, okolice przeczesują służby. Tak jest teraz w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. Nad ranem w pole pszenicy uderzył tam rosyjski pocisk CH-101. Wcześniej próbowały go przechwycić natowskie myśliwce. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
11: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm. Aby żaluzję porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
10: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
9: Za nami sztab kryzysowy, a na miejsce do Tarnawy Kolonii dojechał właśnie premier Donald Tusk. Zaznacza, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Pomoc przy oględzinach zaproponowała też strona ukraińska. Alarm był za krótki, tak wiceminister tłumaczy brak alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. SMS-y nie dotarły, bo system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano, a M-Obywatel nie ma takiej funkcji.
12: Powiadomienie w aplikacji M-Obywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
9: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, który dodaje, że pierwszym źródłem informacji dla mieszkańców są zawsze syreny alarmowe.
13: Agata, ja teraz będę jak twoja mama. Ja ci mówiłam, żebyś ty przy samej klimatyzacji nie siedziała, bo ja nie będę po lekarzach biegać. No i Agata chrypka dopadła. Słuchajcie, chłodzimy się w tym upale wakacyjnymi hitami na czasie. Na odpoczynek teraz Joe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i udowadniamy, że ten czwartek to dzień dobry. Sylwia dzisiaj świętuje.
1: Hej, czemu dzisiaj jest super czwartek? No. Bo obchodzę 10. rocznicę z moim najukochańszym przyjacielem, mężem, ojcem moich dzieci. Pozdrawiam.
0: I pozwólcie, że ja wam przełożę na polski głosówkę od Sylwii. To jest komunikat do jej męża, który brzmi tak. Jak zapomnisz i mi nie kupisz żadnego prezentu, to śpisz dzisiaj na kanapie. Także miejmy nadzieję, że facet pamięta. Nasza słuchaczka Natalia na pewno będzie miała dzisiaj dobry czwartek, bo już za chwilę odbierze eskowego kampera. Kamil Nosal jest już w drodze, już się zbliża. Nawet już jej szyby umył, żeby kamper lśnił. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie i za chwilę z Nosalem się łączymy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram. Jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
13: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Dolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: z Radiem SK. Można odpocząć w wakacyjne popołudnie. Lost Frequencies. I ja już sobie wyobrażam, jak można fajnie przy tym numerze leżeć na wygodnym łóżku w eskowym kamperze, którego właśnie teraz Kamil Nosel dowozi naszej słuchaczce Natalii. Halo Nosel, czy się słyszymy?
1: Oczywiście, że się słyszymy i zaparkowaliśmy właśnie przed blokiem Natalii. Natalia, ja tu widzę gigantyczne blokowisko i zastanawiam się, czy tutaj można parkować.
2: Podejrzewam, że nie, ale może jest policjantem, także może przymknął oko.
1: Czyli jeżeli będzie blokada na kołach, to sami sobie ją zdyniecie.
2: Dokładnie.
1: A, no to świetnie to zrobiliśmy. Natalia, czy tego demona prędkości spodziewałaś się, jak wysyłałaś zgłoszenie do Radia SK? Czy taki kamper ci się śnił?
2: Śnił mi się bardzo, ale się nie spodziewałam. W ogóle.
1: Że za mały czy za duży?
2: Że w ogóle się nie spodziewałam, że kampera dostanę. O to chodzi.
1: A tu niespodzianka jest. Tak. Słuchaj, razem z nami jest jeszcze twoja teściowa, więc zapytanie, jaką rolę w tej całej układance będzie odgrywała teściowa? Czy ona będzie sponsorem?
2: A czy teściowa tak w sumie jest tutaj znienacka, ponieważ nie spodziewaliśmy się w ogóle tego wyjazdu. Miała opiekować się naszym synkiem. Chodź, Filipku.
1: Tutaj. Jest jeszcze Filip. Cześć, Filip.
3: Cześć.
2: Więc my teściowo zabieramy w sumie na wakacje.

0: dziękuję i mam nadzieję, że będzie fajnie.
1: Super, no to gdzie ten wyjazd będzie?
0: Planujemy Mazury, Mrągowo.
1: Słuchaj, fura jest zatankowana, możecie parkować gdzie chcecie, bo oczywiście mąż policjantem, ale mamy jeszcze przekąski dla was w naszej lodówce oraz oczywiście na półkach. Szalej, dziewczyno.
0: Będę szaleć i mam nadzieję, że wyślę wam mnóstwo filmików i zdjęć.
1: No oczekujemy, będziemy po prostu zazdrościć. No to co, Natalia, kluczyki przekazuję tobie i wsiną dal.
0: Dziękuję bardzo, dzięki.
1: Dziękuję, pozdrawiam i jak zobaczycie eskowego kampera, teraz mnie przytuliła Natalia, jak zobaczycie eskowego kampera, to machajcie, bo to będzie właśnie Natalia przemierzała nasze przepiękne drogi. Pozdrawiam.
0: Dzięki, pozdrawiam. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Znowu miałam rację.
19: W czym?
18: We wszystkim.
19: Akurat.
18: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
19: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
18: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorzonowa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: I po reklamie.

0: przychodzi do głowy. Raz, dwa, trzy, ale ten numer nakręca. To jest teraz hitem w mediach społecznościowych, a wszystkie hity zaczynają się w Esce Per Jean. U nas macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. Jeśli chcecie jeszcze więcej takich energicznych numerów, to polecam wam odpalić Eskę. Jutro, w każdy piątek po godzinie 20 mamy dla was Eska Live Remix. Najpierw przez 3 godziny najlepiej zmiksowane eskowe hity na czasie, no a potem naszą konsolę te przejmują czołowi światowi producenci jak Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack, nawet Alan Walker u nas czasami się pojawia. W sumie teraz też możecie ten program odpalić, bo Eska Live Remix gra cały czas w eskowej apce na smartfony. Kaigo też tam swój set ma i za chwilę, na pewno po 13 na antenie Eski się pojawi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
6: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
7: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
14: 30 stopni na radomskich termometrach, a będzie jeszcze cieplej, o 2 stopnie konkretnie. No i z każdym dniem też będzie coraz cieplej, chociaż dzisiaj też słońca nie brakuje, a to słońce na pewno też podgrzewa atmosferę. Na ulicach Radomia swobodnie przejeżdżacie też przez centrum.
13: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. SK. SK.
15: Trochę śmiechu, a może muzyki, a może wszystko naraz. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Zaczynamy od śmiechu. Jednak Warsaw Stand Up Festival to impreza, która szykuje się już niedługo w Warszawie, choć będzie też między innymi w Krakowie. Mam na myśli stand-upowy festiwal, na którym między innymi Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wiolka Walaszczyk czy Paweł Chałupka albo Adam Van Bendler. Teraz jednak opcja muzyczna. 14-16 sierpnia Olsztyn to Olsztyn Green Festival. Na Warmii i Mazurach spodziewa się muzycznych historii, m.in. PZ, którego doskonale znacie z Anteny Eski, będzie też Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz, czy na przykład bracia Kacperczyk albo Ralf Kamiński. No i jeszcze opcja na Saltwave Festival, to już jutro i pojutrze tam Vito Bambino, Jan Rapowanie, Zalia Czyliwka.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Agata Chruściak, zapraszam na wydanie specjalne SK News. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię, w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
18: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. Wielkość leja 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
17: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni. W badanie tego zdarzenia chcą zaangażować się Amerykanie. Pomoc w przeprowadzeniu oględzin zaoferowali też Ukraińcy. Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Wiadomo też, że jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię. Gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłbym decyzję, by ją zestrzelić, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że w stanie gotowości były też systemy naziemne, między innymi Patrioty.
1: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
17: A na SK.pl znajdziecie nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca wybuchu.
19: A teraz uwaga, przypominamy sobie lato 2 lata temu. Przy tym numerze imprezkowaliśmy w wakacje, jechaliśmy na urlop, wracaliśmy i smażyliśmy się na plaży. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, czyli numer 1 w 2024 roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i jest energia dla wszystkich zmęczonych upałem. Axwell i Bone w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie i to jest naprawdę dobry czwartek. Wspólnie dzisiaj chwalimy ten dzień przed zachodem słońca i teraz Natalia wskakuje na naszą antenę.
1: To jest dobry czwartek, bo mam wolne. Właśnie kończę robić pranie, ogarniam się i idę z mamusią na pyszne naleśniczki.
0: Czujecie to? I to jest właśnie piękne w taki upalny wakacyjny dzień, że możemy wystawić pranie na balkon i nam szybko wyschnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: To jest hit międzypokoleniowy. Znają go i rodzice, i dzieci, jak się kiedyś właśnie przy tym numerze z rodzicami nad Bałtyk jechało. Takie hity zawsze na czasie też mamy dla was w Radiu SK. Ozon za nami, a polscy siatkarze walczą teraz w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą. No i dobrze nam idzie. Wystartował pierwszy set. Prowadzimy 6-4. Odpalamy SK-ową strefę kibica. Będziemy ten mecz dla was śledzić. No i pozwólcie, że ja wam teraz zaserwuję. Jak Wilfredo Leon w sam róg boiska, SK-owe hity na czasie. A wy tego serwisu nie blokujcie, bo wiecie, to jest niezgodne z zasadami siatkówki. A tak serio, to wam po prostu dobrze zagram Tame Impala i Jenny po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagull
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Spuść się w eskowej apce i
2: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Media, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
8: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
8: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
8: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
8: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi złoty 99, kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
12: Teoria i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
23: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: I po reklamie.

0: 30 na termometrach mają dźwięk tego numeru. Bardzo wakacyjny. Topic i Becky G w Radiu SK. Aktualnie najcieplejszym miejscem w Polsce jest Legnica. 36 stopni. Brawo. A teraz w naszym studiu pojawiła się gorąca 34.
1: No, nie brnij w to. Nie brnij to, bo od maja to ja jestem już wielkim upałem.
0: Nie zaglądam mu w pezel, zaglądam mu w playlistę. Daj, daj od Shakiry za chwilę. A polscy siatkarze za chwilę dosłownie. Jeszcze dwóch punktów brakuje i wygrają pierwszego seta w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainy. A Michał Hanczak teraz przejmuje stery i wam zagra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łączy nas krew, która ratuje życie.
15: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
14: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Spokojnie o tej porze wyglądają radomskie ulice, więc nie musicie martwić się korkami ani w centrum, ani na wylotówkach, całe szczęście. No ale musimy się dzisiaj troszeczkę pomartwić pogodą, szczególnie ci, którzy gorzej znoszą wysokie temperatury. Dziś 32 stopnie i słonecznie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Trochę polskiej muzyki i największych gwiazd, ale troszkę też największych gwiazd z zagranicy. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Mam dla Was fajne wydarzenia, bo to w końcu SK Summer City. A zaczynamy od Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową już niedługo. Kolejne koncerty, m.in. Kielce, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Płock, Opole czy Ustroń albo Warszawa. To jednak nie wszystko. Przed nami też K-popowa impreza. Tak, tak, tak. Koreańscy artyści zbliżają się do Polski, a konkretniej do Zielonej Góry, Warszawy, Gdyni, Torunia, Zabrze czy Rzeszowa. To największe hity BTS, Blackpink czy wiele, wiele innych rzeczy. Sprawdzajcie wszystko w ramach K-Pop Universe. Jeszcze od nowa festiwal, ta impreza 14 sierpnia w Kielcach, a na scenie m.in. Igo, Cortez czy Lemon.
20: Eska. Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam na wydanie specjalne SK News. Doświadczony ukraiński prokurator wesprze polskich śledczych, którzy pracują na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Ekspert jest w drodze do Polski. Tymczasem na miejscu, w Tarnawie Kolonii, przeczesywanie terenu rozpoczynają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenia z bliska obserwuje Mateusz Chłystun.
20: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
21: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych.
20: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro.
16: A polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, mówi premier Donald Tusk.
22: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji.
16: W badanie tego, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie, chcą też zaangażować się Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz 100 funkcjonariuszy różnych służb.
0: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć
0: na luz
23: w Radiu SK.
24: Wchodzimy w fazę bardzo zaawansowanego popołudnia, które mam nadzieję prowadzi do tego, żebyście wyszli z pracy, czyli prowadzi do wyjścia i do tego, żeby wrzucić na luzę razem z Radiem SK. 3 po 14, Michał Hanczak z tej strony, Shakira i Burna Boy na dobry początek tej godziny.

0: uwielbia hit Riptide, ręka w górę. Chyba, że prowadzicie, to nie podnoście. Vance Joy na antenie Radia SK, ale ja podniosłem rękę, absolutnie. 18 minut po godzinie 14 wrzucamy na luz hanczak z tej strony. Kto lubi siatkówkę, to już informuje, że gramy o półfinał Ligi Narodów z Ukrainą i na razie jeden set dla Polaków, drugi trwa, powoli dobiega końca, idziemy tak w łeb, można powiedzieć. A jeżeli ktoś z Was uwielbia festiwale, to też mam informację, trzeba zmienić nieco festiwalowy kalendarz na przyszły rok, dlatego że organizatorzy Orange Warsaw Festiwalu ogłosili, że przenoszą ten festiwal na połowę sierpnia. W przyszłym roku odbędzie się 13 i 14 sierpnia, a nie jak do tej pory na przełomie maja i czerwca. Może pogoda będzie bardziej łaskawa w połowie sierpnia niż czasami na przełomie maja i czerwca. Ale to dopiero w przyszłym roku. Na razie żyjemy tym, co dzieje się teraz, a już niebawem Sziget w Budapeszcie. Jeżeli chcielibyście tam pojechać, to my Was możemy tam wysłać. Mamy karnety, mamy jeszcze kasę na Wasze wydatki, żeby dojechać, żeby tam miło spędzić czas. Szczegóły w naszej apce na smartfony. Radio
1: SK. Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
7: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka. Już dziś skorzystaj z promocji 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
10: I po reklamie.

0: Proszę pomyśleć o swoich przyjaciołach dzisiaj. Sanach itp. itd. na antenie Radia SK. Absolutnie przyjaciółka naszej stacji. Tu zaczynała, można powiedzieć, hitem Szampan. A nawet jeszcze, proszę pana, wcześniej graliśmy. 19 minut do godziny 15. 30 dzień lipca to jest właśnie Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Powinien to być dzień jak co dzień, ale warto ciepło o przyjaciółce bądź przyjacielu pomyśleć. To jest także Dzień Sernika, więc oczywiście można to połączyć i zaprzyjaźnić się z sernikiem jakimś wracając z pracy. Ta przyjaźń jednak czasami może wyjść bokiem, a raczej boczkami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Firma Kamel Steel z Radomia, producent małych konstrukcji stalowych, zatrudni spawaczy MIG-MAG i operatorów wycinarek laserowych. Dzwoń już teraz 512-284-376 lub wyślij CV na info@kamelsteel.pl.
18: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 15. 4 minuty nam zostały. Jeżeli ktoś do 15 pracuje, to już tak naprawdę wyfruwa. Run, run, river, albo wypływa, skoro to jest hit z rzeką w tytule. Za chwilę newsy. Jeśli chodzi o te sportowe, to podglądam to, co dzieje się w meczu Polska-Ukraina. Ćwierć finał Ligi Narodów. 1-1 w setach na razie. Trzeci set za chwilę będzie miał swój finał. Na razie Polacy prowadzą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
9: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
16: 32 stopnie na termometrach radomskich. Osiągnęliśmy to maksimum. Z każdym dniem też będzie coraz cieplej według prognoz synoptyków i osiągniemy nawet powyżej 35 stopni, konkretnie w weekend. Na ulicach miasta nieco więcej samochodów na Okulickiego.
15: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. NATO reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Śledczy, którzy pracują w miejscu upadku rosyjskiej rakiety, zabezpieczyli jej spore fragmenty. To w okolicach Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie. Eksperci będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich tym wesprzeć ukraińscy eksperci. A na miejscu jest teraz Mateusz Chłystun. Powiedz, co mówili mieszkańcy.
2: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
13: No i nie mogłam spać gdzieś od 12 godziny. Później samoloty te buczą.
18: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
19: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól zmapowanych wcześniej z użyciem drona.
17: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych. Pocisk to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
20: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
17: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense24. CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. I jeszcze informacja sprzed chwili, zapowiedzi stały się faktem. Prezydent podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
23: Radio SK.
24: Czyli od września dzwonki, tylko te szkolne na lekcje, nie te telefoniczne. Ale na razie jeszcze trwają wakacje, jeszcze cała druga połowa wakacji przed nami. Wrzucamy na luz 3 minuty po godzinie 15. No fajnie mają ci, którzy mają wakacje, prawda? Kanczak z tej strony, witajcie. A polscy siatkarze wygrali drugiego seta z Ukrainą 2-1 w tej chwili w ćwierćfinale Ligi Narodów.

0: ale klimatycznie Michiko. 18 minut po godzinie 15. DJ Gosia i Jason Derulo już za nami. Przed nami Temper City między innymi. Jeszcze w tej godzinie też premierowo wam coś zagram świeżutkiego. Tymczasem cały czas zerkam na to, jak nasi siatkarze radzą sobie w ćwierćfinale Ligi Narodów. Na razie wygrywamy 2-1, trzeci, czwarty set trwa i na razie idzie nam dobrze. Ale nie zapeszajmy. Za to no niestety wypadliśmy już z piłkarskiej Ligi Mistrzów po meczach Lecha i po meczach Górnika. No trudno, nie będę może tego komentował, bo na piłce nożnej jakoś super się nie znam, ale pomyślałem sobie, że skoro nie będzie nas w Lidze Mistrzów Piłkarskiej, to sami sobie zrobimy Ligę Mistrzów w Radiu SK i dzisiaj będę was pytał, drodzy mistrzowie, w czym dzisiaj jesteście, czujecie się mistrzami i mistrzyniami? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, to może być jakaś czynność związana z wakacjami, albo z waszą pracą, albo z życiem prywatnym, albo wcale nie takim prywatnym. Jestem bardzo ciekawy, czym mnie zaskoczycie. Messenger do waszej dyspozycji. Radio
1: SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Radom wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 7 i 8 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Galerii Słonecznej. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku? Teraz także w Radomiu. Do zobaczenia 7 i 8 sierpnia w iSpot w Galerii Słonecznej i na iSpot.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Weekendowe oszczędzanie tylko w Leclerc Radom. Od czwartku do niedzieli zrób zakupy za minimum 200 zł, a otrzymasz kupon o wartości 15 zł. A przy większych zakupach możesz zyskać nawet kupon do 60 zł na kolejne zakupy. Nie przegap okazji. Kupuj, oszczędzaj i wracaj po więcej. Szczegóły w regulaminie w sklepie.
6: Leclerc.
8: I po reklamie.

0: ja w mieście to wszędzie jest.
1: Tak, o wczoraj miał urodziny, wszystkiego najlepszego na Fidenie. Tamagotchi na antenie Eski.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Za chwilę będziemy tworzyli wspólną ligę mistrzów. No my, jeśli chodzi o Eskę, nieskromnie uznamy, że jesteśmy mistrzami w graniu wam nowych kawałków, które potem stają się hitami. Może tak będzie z tą piosenką Someday Somewhere. Stoją za nią członkowie grupy Django, która to grupa pochodzi z Wielkiej Brytanii. Już w sierpniu 14 wyda swój nowy album Sunshine, ale też przyjedzie do naszego kraju w ramach swojej trasy koncertowej w Atlas Arenie w Łodzi. Zagrają 10 listopada, ale przecież nie będziemy czekali do jesieni, tylko zagramy kawałek, który brzmi bardzo wakacyjnie. Someday, Somewhere, nowość.

0: Radio SK, tu Florajdej, Kasia Tuchanczak. No i tu wygrana Polaków, jeśli chodzi o ćwierćfinał Ligi Narodów. Jesteśmy w półfinale, 3-1 wygraliśmy z zawodnikami z Ukrainy. Kolejny mecz, ten półfinałowy 1 sierpnia, czyli w sobotę, zagramy wtedy ze Słowenią. Ale z Ligi Mistrzów Piłkarskiej wypadliśmy. Dobra, no nie będę szukał dziury w całym, tylko po prostu podprowadzam to, że my dzisiaj w Radiu SK po południu tworzymy naszą Ligę Mistrzów i was pytam, w czym dzisiaj jesteście mistrzami albo mistrzyniami. Magdalena nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Czego jestem mistrzem? Dzisiaj jestem mistrzem kiszenia ogórków. Zrobiłam właśnie setny słoik. I cóż, lecę dalej. Wow. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Pozdrowienia. Zwłaszcza dla tych, którzy kiszą się jeszcze w pracy. Radio
2: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
18: No co,
19: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: ale nam się przed 16 zrobiło sigetowo na antenie Radia SK, no bo teraz Sombre, jego My Bar Isn't Ready. Parę chwil temu Zara Larsson się pojawiła. Oni zagrają, wystąpią podczas festiwalu Siget w Budapeszcie. Ten festiwal rusza 11 sierpnia i nasza słuchaczka Zuza na pewno ich zobaczy, bo dzisiaj zgarnęła karnety na ten festiwal. Wy też możecie. Dodatkowo, oprócz karnetów mamy dla was 2000 na to, żebyście mogli spokojnie tam dojechać i świetnie się bawić, kupując sobie jeszcze parę innych rzeczy. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce na smartfony polecam.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
7: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Przy rondzie Kisielewskiego spotkacie o tej porze sporo samochodów, między innymi od strony Uwielbianej o tej porze ulicy Limanowskiego, ale również od strony Narutowicza. Na termometrach maksymalne dzisiejsze 32 stopnie. Jest naprawdę gorąco i słonecznie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. O tym informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101.
15: Z mojego doświadczenia dotychczasowego są to dosyć duże elementy, gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
14: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy. Na miejsce wysłano też około 50 żołnierzy WOT. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To z kolei zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą. W regionie zawoły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
16: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
14: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o 3.40. Po tym uruchomiono syrenę. Alarm trwał kilkanaście minut. Mamy to, zakończył się zacięty ćwierćfinałowy pojedynek naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Przeciwnikiem była Ukraina. Wygraliśmy w setach 3-1 i awansowaliśmy do półfinału, w którym czeka na nas już Słowenia. W drugim półfinale zagrają Japonia z USA. Oba mecze w sobotę.
0: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: A że gorąco tutaj wrzuć na lód, a właśnie, czy to jest ten dzień, kiedy można zamiast obiadu jeść tylko lody? Lody. Myślę, że można. 2 minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę supermocy, a jeżeli nie, to dodam wam teraz energii tym hitem. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Ballada na uspokojenie nerwów, jeżeli komuś dzisiaj te nerwy zostały zszargane w pracy na przykład. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem na antenie Radia SK. No oni są mistrzami takich piosenek, a my tworzymy sobie taką naszą eskową Ligę Mistrzów, no bo w tej piłkarskiej raczej nas, nawet na pewno nas już nie będzie w tym sezonie. No więc pytam was, jakimi mistrzami wy dzisiaj jesteście? Jowita?
1: Czym jestem mistrzem? No przecież to jest jasne. Jestem mistrzem zerkania na zegarek w pracy.
0: Chyba to jest taki przedmiot, na który najczęściej się w pracy zerka i ten czas jakoś tak bardzo wolno wtedy płynie. A jak się ma wolne, to dużo szybciej, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Norbert, halo?
2: Hej, Eska.
0: Cześć.
2: Ja dzisiaj jestem mistrzem polerowania płytek na balkonie oraz fug. Żona jest ze mnie dumna. Mam specjalną szczoteczkę. Pozdrawiam.
0: Tak to trochę zabrzmiało. Jakby decyzja o tym, że dzisiaj trzeba te fugi, te płytki polerować, to była wasza wspólna decyzja.
3: Radio SK. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
6: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
7: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
6: Ty to w Czepku urodzona.
7: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
8: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowy szał cenowy tylko w Leclerc Radom. Do niedzieli z kartą bonus. Łopatka wieprzowa 1 kg 9,99. Płyn Domestos 1 litr 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Herbata Lipton 92 torebki 12,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Leclerc. Tanio. To tu.
14: Leclerc.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: David Guetta i Sia na antenie Radia SK to Titanium. Ja was pytam o to, czym jesteście dzisiaj mistrzami? Dzisiaj albo w ogóle robimy sobie taką eskową ligę mistrzów, skoro w tej piłkarskiej nas nie będzie.
1: No i odezwała się. A ja myślę, że jak każda matka dziecka niepełnosprawnego jestem mistrzem cierpliwości, nieograniczonej cierpliwości i pozdrawiam wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych i tych dzieci zdrowych również. Trzymajcie się w nas siła.
0: To Joanna, nasza słuchaczka. Pozdrowienia. Oczywiście przed chwilą grałem Titanium. Jeszcze wcześniej grałem Supermoce. To absolutnie o was są hity, bo wy jesteście tytanami i macie te supermoce. Pozdrowienia.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
12: I po reklamie. SK.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i 17 na zegarkach. Oczywiście będą newsy z kraju i ze świata. To Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. No myślę, że dziewczyny, które właśnie wychodzą z pracy albo zaczynają w ogóle weekend albo urlop, to wcale smutne nie są. A takich rytmów jeszcze więcej oczywiście w wakacyjnej imprezie dzisiaj wieczorem. Między innymi będzie gorąca nowość od Swedish House Mafia, ale nic wam nie mówiłem, jakby co. A i PZ jeszcze dzisiaj wieczorem do nas wpadnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
7: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka. Już dziś skorzystaj z promocji 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
8: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
10: Uwaga! Firma Kamel Steel z Radomia, producent małych konstrukcji stalowych, zatrudni spawaczy MIG-MAG i operatorów wycinarek laserowych. Dzwoń już teraz 512-284-376 lub wyślij CV na info@kamelsteel.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
16: Słońca nie brakuje nad naszym miastem, więc uważajcie na nie, bo ono potrafi być bardzo niebezpieczne, właśnie szczególnie jeżeli w parze idzie z wysoką temperaturą, a dziś taka jest, 32 stopnie na ulicach miasta, wolniej przy Rondzie Warszawskim.
15: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK.
18: Mamy nosa do letniej imprezki. Codziennie mówimy Wam, gdzie pojechać, żeby się wakacyjnie wyszaleć. Łukasz Zduńczyk, startujemy z SK Summer City, a takiego wydarzenia na taką skalę jeszcze w Polsce nie było. Fani K-popu wiedzą, gdzie się wybrać w drugiej połowie sierpnia, do Parku Śląskiego w Chorzowie. Przed nami festiwal Sound & Colors K-pop Exposé. Wystąpi masa gwiazd, m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia SK będzie miała dla Was bilety, a jutro męskie granie robi stop we Wrocławiu. Tam zagra sporo gwiazd polskiej muzyki. muzyki, m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, którzy, przypomnę, stworzyli razem numer Nareszcie, czyli hymn trasy, który doskonale znacie z Radia SK, a już dzisiaj Warszawę odwiedza światowa gwiazda. Na letniej scenie progresji pojawi się Charlie Puth i zagra największe hity, jak chociażby Attention.
0: SK. SK. SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Minęła 17, Agata Chruściak, zapraszam. Po incydencie z rakietą premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się kroków dyplomatycznych?
20: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
21: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
20: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała też pomoc w dochodzeniu.
19: Alerty IMGW przed upałami w niemal całym kraju obowiązują do jutra. Najgoręcej jest teraz na południowym zachodzie, blisko 36 stopni. W sobotę za to gwałtowne burze oraz porwisty wiatr. Najpiękniejszy festiwal świata właśnie się zaczął na Poland Rock w Czaplinku. Docierają tysiące uczestników.
22: Wyjechaliśmy około 6.
23: Gorąco jest.
22: 35 stopni, to jest szalona pogoda jak na taki wyjazd.
19: A to już 32. edycja imprezy i piąta na lotnisku Czaplinek-Broczyna.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK!
26: Na pewno luźno tam nie będzie, bo tam tłum w tej chwili, ale my wrzucamy na luz Międzynarodowa Godzina Szczęścia, jak mówi zwykle Kasia, 2 minuty po 17. Mam nadzieję, że już powoli wychodzicie z pracy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tukan!

0: Hit z Jamajki, chociaż Jamajkę to teraz temperaturowo mamy w Polsce. Get Busy i Sean Paul na antenie Rady SK. Wrzucamy razem na luz Michał Hanczak z tej strony, a teraz czas też, żebym was poznał. 664-402-302, dzwonicie do Rady SK właśnie teraz, słuchawka przy uchu. Ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. A pytania dotyczą tego, co na przykład można robić jeszcze dzisiaj, albo co nam się przyda. Może to kogoś zainspiruje do czegoś? 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Zaraz sprawdzimy, kto na linii. Halo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Anna.
0: Aniu, rzecz przydatna w czasie upału. Na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A. Raz.
1: A może tak drink?
0: A może by tak woda mineralna, a nie, że w drinki od razu? Dobra, lecimy
1: ale
0: dalej.
1: Ale drink nie musi być alkoholowy.
0: A, no chyba, że tak, bo to tak z angielskiego. Przyjemna czynność po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, tylko już bez a może by tak coś do picia.
1: Absolutnie leżenie.
0: O, i to mi się podoba. Aniu, a ty możesz już sobie poleżeć z tą tam wodą czy drinkiem bezalkoholowym?
1: Leżę na trasie S8 wracając z pracy.
0: No dobra, to szerokiej drogi, S-kowe gadżety lecą do ciebie. Wracaj bezpiecznie.
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w S-kowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska Radom. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Artystka, która czaruje swoim głosem, Sienna Spiro, mogłaby na żywo nas poczarować. Mile widziana byłaby w naszym kraju z koncertem. Na razie podróżuje po Stanach Zjednoczonych i na przykład pojutrze wystąpi w Chicago. No tam jest całkiem duża Polonia, ostatnio z Robertem Lewandowskim na czele. Wiem też, że niektórzy przez internet nas słuchają właśnie w Chicago i okolicach, więc jakbyście szli na ten koncert, to nagrajcie jakąś relację i mi wyślijcie. Sienna Spiro za nami w Radiu SK. Właśnie zaplanowałem mieszkańcom Chicago weekend, a jeśli chodzi o nas tutaj w Polsce, no to mamy czwartkowe popołudnie za kwadrans piątek, co oznacza, że to już jest najwyższy czas, aby zmarnować dwa dni na myślenie, jak nie zmarnować kolejnych dwóch dni. Radio
1: SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Andrea Bocelli w Radiu SK przed godziną 18, ale nie u boku Julii Wieniawy, u jej boku. Wystąpi w Polsce w sierpniu, w Gdańsku i w Warszawie, a Julia Wieniawa pochwaliła się dzisiaj, że będzie specjalną gościnią podczas tych koncertów. A propos koncertów, mówiłem parę chwil temu, że Sienna Spyro w ten weekend w Chicago wystąpi. No i proszę bardzo, przyszła głosówka.
1: No cześć Radio SK. Oczywiście, że słuchamy Radia SK w Chicago i na koncercie będziemy, także nagramy i wyślemy.
0: Na was zawsze można liczyć, słuchacze Radia SK rozsiani są po całym świecie, a prezenterzy są w studiu, jak na przykład Mati Fuczyło. Jesteś?
2: No
0: dobrze, czekaj, bo ci mikrofonu nie włączyłem, ale to sobie...
2: Dzień dobry, jestem.
0: To sobie włączysz dobry. Zaraz. Pamiętaj, żeby PZ-owi dzisiaj włączyć, żeby tam wszystko poszło dobrze. A właśnie dzisiaj PZ w imprezce. A po 18 światowa premiera Swedish House Mafii nowej.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
2: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
3: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
4: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
3: Ty to w Czepku urodzona.
4: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
5: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Urodzinowy szał cenowy tylko w Leclerc Radom. Do niedzieli z kartą bonus. Łopatka wieprzowa 1 kg 9,99. Płyn Domestos 1 litr 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Herbata Lipton 92 torebki 12,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Leclerc. Tanio. To tu.
8: Leclerc.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Jutro 35 stopni, więc będzie jeszcze goręcej, a dodatkowo synoptycy twierdzą, że na oczyszczenie atmosfery może być burza z deszczem. To też na pewno się przyda, no i słońca nie będzie brakować na ulicach miasta. Jeszcze nieco wolniej jedziecie na Limanowskiego.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK. Summer.
18: To jest SK. Tu zaczynają się najlepsze imprezkowe wspomnienia. I ja wam teraz powiem, jak to zrobić, żeby takie wspomnienia mieć. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. No po pierwsze trzeba nas słuchać, a po drugie za darmo się do nas zgłosić. Zabieramy was na zlot światowych gwiazd, na festiwal Sziget w Budapeszcie. Tam zagra m.in. Sombr, Zara Larsson czy 21 Pilots, czyli artyści, których regularnie możecie usłyszeć w Radiu SK. Mamy dla was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł na drobne wydatki. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy w SK-owej aplikacji na smartfony, a teraz zapraszam was nad polskie morze. Jutro i w sobotę będzie głośno w Jastarni. Przed nami festiwal Saltwave. Na tej imprezie zagra Kukon, Zalia, Jan Rapowanie, czy Vito Bambino i wielu innych. W sobotę będzie też ciekawie w Sopocie, w Operze Leśnej zagra brytyjska gwiazda Callum Scott.
17: Esca. Esca. Esca. Esca. Esca. Esca. Esca.
8: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miejsce wybuchu badają śledczy, okolice przeczesują WOT-owce. Tak jest w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, potem huki, wyraźnie widoczny rozbłysk, mówili nam mieszkańcy.
19: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku. Dom.
20: Słyszałam taki huk. I muszę to pójść, nie myślę, co to się stało.
14: Mówili pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium żandarmerii wojskowej.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
8: SK Sport News.
14: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
22: Trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinału.
14: A w sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
23: Impreza.
18: Czwartek to podobno taki mały piątek, a że czwartek jest też wielkim przyjacielem piątku, no to wszyscy wiemy i wszyscy są zadowoleni. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, no to ja też przyjaźnię się z wami. Mati Fuczyło, cześć, Terry Swims i Keanu Silva, tak zaczynamy, cześć.

0: Ten pan był u nas kilka dni temu. Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, ale teraz czas na szaloną muzyczną historię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Kojarzycie ekipę, która nazywa się Swedish House Mafia? Ja kojarzę ją doskonale. To jest Axwell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso. I ta trójka dzisiaj nagle ogłosiła, że o 18 wypuści nowy kawałek z gościnnym udziałem piosenkarki Likely. No i stwierdzili, że nie chce im się czekać do jutra. Numer nazywa się Happiness is so sad. Ukazał się dosłownie kilka minut temu. No i chyba mogę powiedzieć, że prawdopodobnie zagramy go jako pierwsi na świecie. No bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Tempa City, Self-Aware. To w ostatni piątek było pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Gorąco też jest praktycznie w całej Polsce teraz. Jak się trzymacie? Dajecie dzisiaj radę? Albo może ukrywacie się gdzieś przed słońcem? No dajcie znać, może macie jakieś specjalne sposoby. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Chętnie też poznam wasze sposoby, żeby troszkę od nich się nauczyć. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Będę nagradzał tych kreatywnych. A tymczasem mogę wam powiedzieć, że gorąco będzie prawdopodobnie też jutro. Ale słuchajcie, cały czas możecie w aplikacji Radia SK zgłaszać się po nasz pomarańczowy eskowy kamper. On się idealnie sprawdzi w takie gorące dni, bo możecie pojechać w miejsce, w którym będzie trochę chłodniej, albo ewentualnie zaparkować pod drzewkiem. Tam jest cień, tam jest przyjemnie i możecie sobie urządzić taki przedłużony weekend z nami. Dziś już kamper pojechał do naszych słuchaczy, ale za tydzień to może być wasza kolej. Aplikacja Radia SK, ona na was czeka, a zgłoszenia są darmowe. Mozyman Underneath the Blue to już za chwilę.
1: Reklama. Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
10: I po reklamie.

0: to najprawdziwszy hit zawsze na czasie. Akcent i Kylie. 23 minuty przed 19. Słuchajcie, moja pani od matmy w szkole miała jednak rację. Przy tablicy mówiłem jej zawsze, że nigdy mi się nie przyda do niczego matma. Po maturze też tak mówiłem. A jednak mieli rację. Może się przydać. Według naukowców matematyka może pokazać, kiedy w naszym związku pojawiają się problemy, a dokładniej da się obliczyć, czemu niektóre związki przetrwają kryzysy, a inne nie. W skrócie, potrzebuję korepetycji. No ale zawsze się mówiło, że brakuje chemii, a to chyba jednak matmy brakuje.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagate z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w Esce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.

0: To jeden z moich ulubionych hitów w ostatnim czasie. No i mam nadzieję, że waszych też. H. Ring My Bell. To jest imprezka. Zapytałem o wasze sposoby na upał. W końcu w wielu miejscach jest naprawdę gorąco. Emilka się nagrała na eskowym Messengerze.
1: A ja zostałam w pracy, bo mam klimatyzację i robię sobie paznokcie.
0: A, no tak to można pracować. Chłodno, paznokcie zrobione. Ciekawe, co na to szef. Ja mu nie powiem, może nie słyszał.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium, Radom, Ferdynanda Fosza 14. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
9: Uwaga, uwaga! Weekendowe oszczędzanie tylko w Leclerc Radom. Od czwartku do niedzieli zrób zakupy za minimum 200 zł, a otrzymasz kupon o wartości 15 zł. A przy większych zakupach możesz zyskać nawet kupon do 60 zł na kolejne zakupy. Nie przegap okazji. Kupuj, oszczędzaj i wracaj po więcej. Szczegóły w regulaminie w sklepie.
10: Leclerc!
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
13: Łączy nas krew, która ratuje życie.
14: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
13: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej już jutro. Tym razem SK Music Tour odbędzie się w Ełku, a na scenie wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski. Start o 18.00, wstęp wolny. Imprezę poprowadzi Kamil Nosel, a na stronie SK Music Tour SK.pl możecie sprawdzić już gdzie i kiedy będziemy. W sierpniu łaskowych koncertów i gwiazd możecie spodziewać się m.in. w Złotoryi, Szczecinie, Kraśniku czy Starachowicach. Fani K-popu, zbliża się wasze święto. 15 i 16 sierpnia w Chorzowie odbędzie się festiwal, na który zjadą gwiazdy tego gatunku. Ta impreza to Southern Colors K-pop Expose. W line-upie m.in. 80s, czyli 8-osobowy zespół, którego miłośnikom K-popu przedstawiać nie trzeba. W Chorzowie wystąpią też tacy artyści jak Icon, Stacey czy Suho. Łącznie czeka nas 7 koncertów, a wszystko w wyjątkowej wizualnej oprawie. Zaprasza Radio SK. A już za godzinę w SC gość specjalny. PZ wpadnie, żeby zaprezentować nam swój najnowszy kawałek.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
22: Ej, ten kawałek nazywa się Bez nas nie zaczną, więc wpadnie na pewno, bo bez niego nie zaczniemy. Mati Fuczyło to jest imprezka. My zaczynamy od Kaigo, potem Smith wpadnie, jeszcze Topic będzie, a więc gramy. Save my love o 19 równa.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. 13 minut po 19. Ten hit na pewno nam się nie nudzi. Nie nudzi się też dzisiaj słuchaczce Dianie.
1: Cześć, Eska.
0: No cześć.
1: Rozważałam dzisiaj, czy zmieszczę się do lodówki, ale aha, jednak stwierdziłam, że lepiej jest spędzić cały dzień
2: w basenach.
1: Dokładnie, w basenach. Były baseny małe, były baseny duże, jednak w tym wypadku rozmiar nie miał znaczenia. Liczyło się tylko to, że była w nich cudowna, orzeźwiająca woda.
0: No tak, są takie dni, kiedy rozmiar nie ma znaczenia, to prawda. Ale basenu to akurat zazdroszczę. Sam chętnie bym taki sobie rozłożył, tylko wtedy musiałbym w mieszkaniu, więc już kiedyś w akademiku studenci rozłożyli jacuzzi i potem mieli jakieś problemy. No, nie warto. Pytanie też, co na mój pomysł o basenie sąsiedzi z dołu. Radio SK. Raczej nie byliby szczęśliwi. Dobieramy o Fly High już teraz.

0: David Guetta, Logistic Figa. I Run Run River, 28 minut po 19. To jest czwartkowa imprezka West Ham. Czy ktoś tutaj obserwuje piłkę nożną? No bo działo się wczoraj, prawda? Była bolesna dla fanów porażka Lecha w walce o Ligę Mistrzów. Górnik za to zremisował wczoraj z Fenerbahce. Ale słuchajcie, zatrzymała go drogówka. Pewien pan dostał w Zabrzu mandat za to, że przekroczył prędkość, ale nie przyjął go, bo tak poleciła mu sztuczna inteligencja. Sprawa trafiła do sądu i kierowca dostał grzywnę 8 razy wyższą niż mandat. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja się dorzuciła.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
10: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
9: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
10: Przykłady?
9: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
10: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
9: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
10: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
12: I po reklamie.

to szum. I Kaśka Sochacka, 17 minut przed 20. Słuchajcie, lipiec się jeszcze nie skończył, ciepło akurat zdążyło uderzyć, a ja już wiem, co z sierpniem. Wiem od was, że niektórzy w weekend ruszają na urlopy, więc zostanę teraz waszą pogodynką. Uwaga, co się szykuje? No właśnie nie wiadomo, co się szykuje. Chodzi o to, że według ekspertów od pogody to znowu będzie taki miesiąc, który nie będzie mógł się zdecydować ani trochę. Ale początek sierpnia ma być bardzo gorący, więc można planować opalanie. Nawet jeżeli akurat wy na urlop nie pędzicie, no to można przed pracą, albo w drodze do pracy, albo po pracy i będzie też fajnie. A ogólnie sierpień będzie miał więcej zwrotów akcji niż ja planów na cały rok. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Tak, gramy.

6 minut przed 20 to Cameron Wiscombe w Radiu SK The Hard Way, a u nas za chwilę zupełna zmiana klimatu. PZ zajrzy do naszego studia i zagramy premierowo jego najnowszy singiel, więc zróbcie głośniej, bo to już za chwilę.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: I po reklamie.
0: Eska. Eska. Summer.
10: Kinga Furch, cześć Wam, Weska Summer City i zaczniemy od propozycji sportowej. To będzie 15. edycja, trwają przygotowania do zawodów Enea Kozienice Triathlon. W zawodach co roku biorą udział zawodowcy, ale również amatorzy. Przygotowano 3 trasy w programie Super Sprint, a dla bardziej wymagających trasa Sprint. Można wystąpić również w sztafecie. Dodatkowo w programie Aquathlon dla dzieci Triathlon Kozienice odbędzie się 15 i 16 sierpnia. Szczegóły na stronie triathlonkozienice.pl. A teraz zostawiamy sport i mam coś dla fanów odpoczynku w zieleni. Radomski Amfiteatr w każdy wtorek i piątek zaprasza mieszkańców do ogrodu społecznego. Spotkania są okazją do odpoczynku i popracowania z roślinami. Najbliższe spotkanie zaplanowano na jutro. Szczegóły na sk.pl.
0: SK. SK. SK. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
11: W tym miejscu zazwyczaj opowiadam o rzeczach związanych z premierami i muzycznymi nowościami, ale w tym miejscu przywitam się też z PZ-em, który zajrzał do studia Radia SK.
12: Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło.
11: Bez ciebie byśmy nie zaczęli, tak mogę powiedzieć. Twój nowy singiel dziś się ukazał. No to co ty na to, abyśmy dziś też premierowo zagrali go na radiowej antenie?
12: Słuchaj, w to mi graj. Jestem pełen entuzjazmu.
11: No słuchaj, no to ja też jestem pełen entuzjazmu. Wy też zostańcie z nami, bo myślę, że i wy będziecie pełni entuzjazmu, jeżeli to zagramy za chwilę. PZ z nami zostaje, pogadamy i na pewno zadamy mu kilka ciekawych pytań.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
11: A to jest imprezka, minuta po 20:00, za chwilę Somber, będzie też Calvin Harris, to wszystko rozgrzewka przed tym, co przygotował dla Was PZ, a wierzcie mi, że przygotował same ciekawe rzeczy. Mati Fuczyło, minuta po 20:00, startujemy.

0: To Gibbs, Kukon i Ty masz w Radiu SK 11 minut po 20. A w studiu jest już obiecany gość BZ. Jeszcze raz, cześć.
1: Cześć, cześć, hello.
0: Jak wielu telefonów nie odebrałeś w ostatnich dniach, jeżeli mogę o to zapytać?
1: No tak jak już wspomniałem, wszystkich w zasadzie nie odebrałem. Wszystkich, których mogłem nie odebrać. Nie odebrałem.
0: Wszystkie
1: stanowczo,
0: po kolei
1: absolutnie.
0: Zrzucane.
1: Konsekwentnie.
0: Warto wspomnieć, że PZ-a, do PZ-a można zadzwonić. No co prawda właśnie nie odbierzesz tam, ale zagrasz fragment swojego nowego utworu. I właśnie, a propos tego...
1: No oldschoolowy zabieg, no.
0: Oldschoolowy zabieg, ale bardzo fajny, taki no niespotykany już, można
1: no,
0: powiedzieć.
1: Tak, tak,
0: co
1: tak,
0: prawda
1: tak.
0: Jakość tego kawałka w tej słuchawce jest taka oldschoolowa.
1: Wiesz, to bardziej było, tak, no to bardziej było, żeby tam w ogóle zajawić, że jest kawałek, no taka jest prawda.
0: Ale to bardzo fajnie moim zdaniem wyszło. Zresztą możecie zadzwonić chyba jeszcze. Ale a propos muzyki. Widziałem ostatnio twój post, w którym podsumowujesz ogromny zresztą koncert w Łodzi.
1: Tak.
0: I tam piszesz, że jesteś w najlepszej formie od lat, twoim zdaniem. No to właśnie co sprawiło, że dziś jest tak dobrze i że ten koncert też tak chyba dobrze wyszedł?
1: A wiesz co, mi się wydaje, że dokładnie sprawiają to takie rzeczy, na które najbardziej się oldheadzi obrażają. Czyli to, okay, że ja sobie stoję gdzieś tu między tymi pokoleniami i próbuję być otwarty na te młode pokolenia i w ogóle na wszystko to, co przynosi rapowa czy około rapowa muzyka dziś, a nie ta z naszych dawnych czasów. Ja próbuję to robić i próbuję tam być. I chcę, bo chcę.
0: No tak, no i czego szukasz dzisiaj w tej muzie, w tych rzeczach, no, które robisz, piszesz i tak dalej?
1: Znaczy ja w ogóle teraz to już najbardziej chcę wejść w jakieś nowe buty, w ogóle na chwilę zrezygnować z jakichkolwiek starych tam sentymentów.
0: Okay.
1: I zawsze szukam tego, co mi się najbardziej podoba akurat teraz na scenie wśród młodych ludzi, czyli szukam inspiracji w takich rzeczach, które dla mnie są okej. Okay. Bo nie wszystkie. To nie jest tak, że wszystkie ja kupuję, wiesz, całą scenę nową, rapową, ja kupuję jak jeden mąż, tylko no jest ileś tam rzeczy, które bardzo do mnie trafiają. Nie chciałbym tutaj sypać ksywkami, bo mógłbym, ale nie chcę tu nikogo ani obrazić, ani nobilitować, ani nic takiego. No, mam sporo zawodników, których lubię i część z nich to jest w ogóle jeszcze nawet underground, bym powiedział.
0: Rzucę teraz takim cytatem. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy. To co, nie chcesz pewnie oddać tej tego numeru jeden, tej koszulki lidera, co?
1: A ja nie wiem, czy ja mam, wiesz co, to jest, ja kurczę wywodzę się z takiej szkoły, jeszcze nawet jak było to oldschoolowe, to lubiłem tak zwane braga.
0: Tak jest.
1: To jest braga, koniec, no jakby, wiesz, ja lubię się poprzechwalać na bicie, dla mnie o to chodzi trochę w rapie, także... No,
0: to za chwilę sprawdzimy, czy PZ będzie się przechwalał też w kawałku Bez nas nie zaczną, za moment go zagramy, także słuchacze, zostańcie z nami. A do rozmowy za chwilkę jeszcze wrócimy.

0: To Alex Warren i Fever Dream, a my wracamy do... Wszystkie hity zaczynają się w SC. Do rozmowy z PZ-em, który cały czas w tym studiu jest. Przed nami za chwilę radiowa premiera Bez nas nie zaczną. Faktycznie nie zaczniemy bez ciebie. Dobrze, że tutaj jesteś, bo
1: zagramy. To się potwierdza.
0: Wszystko się potwierdza.
1: No,
0: to jest teoria, która ewidentnie została stworzona przez ciebie.
1: To jest masońska sytuacja, nie?
0: Ale masz talent w takim razie. Może filozofia przed tobą to jest jakiś kierunek, w którym można pędzić. Ale słuchaj, pojawiło się takie pytanie na twoim Instagramie. Ktoś, jakiś słuchacz napisał: tak, mam nadzieję, że to część twojej nowej płyty, i odpisałeś: tak będzie. Czy fani i ja my możemy sobie odpalać już powoli jakieś odliczanie, czy to...
1: Nie, bo to jeszcze dłuższa chwila, wydaje mi się. Nie chcę tutaj zapeszać. Powiedzmy, że ten utwór jest zwiastunem jakiegoś projektu, który gdzieś tam nadejdzie, nie powiem kiedy. Ale jest też duże prawdopodobieństwo, że będzie trochę przerwy od tego projektu na inny projekt.
0: Na inny projekt.
1: Ale to będzie się tam przenikać pewnie. No zobaczymy.
0: Ale na inny projekt muzyczny, jak rozumiem.
1: Tak,
0: nie zmieniasz teraz kierunku.
1: Nie, muzyczny. Tak.
0: Patrząc na to, że jesteś tutaj jednak w koszulce piłkarskiej, no to myślałem, że może ewentualnie ten kierunek cię
1: zainteresował. Jestem kompletnym beztalenciem, jeśli chodzi o piłkę nożną. Sporo o niej wiem, ale możemy się sprawdzić w koszykówkę.
0: To nie, możemy pobiegać ewentualnie.
1: A nie, to ja dziękuję z kolei.
0: Wspomniałeś, że czujesz się teraz w najlepszym swoim miejscu, ale czy masz już taki plan, aby muzycznie to jeszcze pokazywać i udowadniać właśnie, że to najlepsze miejsce to trwa i będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo?
1: Wiesz co, nie do końca. Ja mam ochotę, ja nazwałem to sobie w głowie tak, że miałem taki album Muzyka Rozrywkowa bodajże w 2007 roku wyszedł, i że chciałbym zrobić taki album w 2026-2027, być może, nie powiem, który będzie taką muzyką rozrywkową na miarę dzisiejszych czasów, czyli że nie będzie tam bumba prapu. To tyle mogę zdradzić.
0: No dobrze, jesteśmy zaciekawieni, będziemy dopytywali, mam nadzieję, w przyszłości, ale tak na koniec, już nawiązując do twojego nowego numeru, ale też do klipu do tego numeru, on powstał w Paryżu.
1: Tak było.
0: Zawsze miałem ciebie za takiego fana jednak włoskich wakacji i włoskich kierunków. Czy nie zmieniłeś barw w takim razie?
1: Nie, bynajmniej. W ogóle to jest ciekawostka. To trochę wyszło przypadkiem. Akurat Paryż lubię jako miejsce na świecie i dawno tam bardzo nie byłem. Dobrze się tam czułem. Uważam, że to bardzo w ogóle paradoksalnie hip-hopowe miasto. I Francja też mocno hip-hopowym krajem jest, tak w Europie, poza Niemcami jakoś najbardziej mi się kojarzy. Także super, no wiesz, a włoskie wakacje zawsze w serduszku bardziej, natomiast no tak wyszło, fajnie było.
0: To teraz wybieramy się w takim razie na francuskie wakacje. Może
1: czemu
0: zagramy?
1: Nie?
0: Może zagramy. No to
1: dobrze,
0: zagrajmy.
1: Proszę bardzo. No.
0: PZ Bez nas nie zaczną już teraz, premierowo w SC.
1: Tak właśnie.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: a my zaśpiewamy razem z nią. To Stanach, ITP, ITD w Radiu SK, 26 minut przed 21 w czwartek. Słuchajcie, już niedługo zbliża się opcja na to, aby posłuchać na żywo naprawdę świetnych muzyków. I to nie w Polsce, a w Budapeszcie na Węgrzech. Kto chciałby wybrać się na SIGET Festival, możecie to zrobić razem z Radiem SK. Mamy dla was opcję na to, aby to zrobić. 2000 zł kieszonkowego, do tego podwójny karnet na tę imprezę i jeszcze wejściówkę na pole namiotowe. Chcecie? To pobierzcie darmową aplikację Radia SK. Można to zrobić już teraz. No i zgłosić się. I w najbliższych dniach możemy do was zadzwonić.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka. Już dziś skorzystaj z promocji 1000 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 10 sierpnia. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
4: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

Damiano David i Zombie Lady. 15 minut przed 21. Czy ktoś tutaj jest głodny? Obawiam się, że po tym pytaniu właśnie sporo osób stwierdziło, że no w sumie to tak. Ja mam tak za każdym razem, gdy ktoś powie o czymś smacznym, ale słuchajcie, nie o tym. Naukowcy mają sposób na to, jak powinniśmy jeść, tak żeby kontrolować apetyt, no i przy okazji nie zjeść za dużo. No i teraz tak. Po pierwsze, trzeba odłożyć telefon, po drugie, nie zjadać z talerza wszystkiego i po trzecie, jeść co najmniej 20 minut. U mnie po 20 minutach zmywarka działa już od 15.

0: twardy to coś.
1: 5 minut przed 21. To coś od Łajciora, Polara i Vivi Simona w SC. Moim zdaniem to jest jeden z tych kawałków, bez którego imprezka nie istnieje w ostatnim czasie, a ja mam dla was takich więcej. Po 21 zagram numer 1 gorącej 20. Temper City Self-Aware będzie, a jutro po 18 sprawdzimy, czy tym razem to też będzie numer 1. Głosujcie na sk.pl. A potem odliczamy.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
10: I po reklamie.
11: SK. SK.
12: Kinga Furch, cześć Wam w kolejnej godzinie SK Summer City i mam dla Was propozycję na najbliższą sobotę, bo ruszamy do Orońska. Tam odbędzie się kolejna odsłona Mazo Pikniku w programie Masa Atrakcji dla Całych Rodzin. Zaprasza Izabela Stelmańska z samorządu Mazowsza.
13: Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, Miasteczko Zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne.
12: W programie również warsztaty tańca z Rafałem Masarakiem i koncert Blanki. Start w sobotę o 13:00 na boiskach Oronki. Szczegółowy program znajdziecie na sk.pl.
11: SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Na eskowy Messenger wpadła właśnie wiadomość od Grześka, cytuję: witam. No witam Grzesiek, witam Was wszystkich. Mam dla Was hity na czasie i nawet nowość w tej godzinie. Zagram w tej godzinie, bo to 21. Mati Fuczyło, cześć.

To jest idealny wakacyjny kawałek, prawda? A wiecie, że urlop wcale nie jest od odpoczywania? Jonathan Bledka, Gips i Rusz za nami, 12 minut po 21. No, nie dla wszystkich jest to do odpoczywania. Słuchajcie, czytam na SK.pl o tym, że pojawił się nowy trend. Teraz coraz częściej wolimy wyjeżdżać na przygodę. Zrobić na wakacjach coś szalonego, na przykład wejść na wierzchołek jakiejś trudnej do zdobycia góry i tak dalej. Albo nabić miliard kroków idąc po mieście. Ale dlaczego? Bo na co dzień jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, że dopiero gdy skupimy się na robieniu czegoś innego, wymagającego, no to nasza głowa wtedy zacznie odpoczywać. Czyli z urlopu wracamy, żeby odpocząć po urlopie. A jak jest u was? Wolicie się zmęczyć czy odpocząć na urlopie? Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Hey!

0: Bibilexa, David Guetta i Sad Girls. A wiecie, że coraz częściej wygrywamy z Chorwacją? Ha, naprawdę? A chodzi o wakacje, bo do Polski nad morze coraz częściej przyjeżdżają Czesi. Może akurat jesteście nad morzem, może widzieliście. No kiedyś Czesi podobno wybierali zazwyczaj Chorwację, ale w ostatnich latach to się bardzo zmieniło i coraz częściej celują w Bałtyk. Z roku na rok to coraz częstsze. No, tylko w zeszłym roku w Polsce Czechów było jakieś 500 000. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No, wygląda na to, że zimna woda też ma swoich fanów.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: ten kawałek jest o tym, że to boli. Ebem i Hertz. Ale teraz nie będzie bolało. Przed chwilą mówiłem o tym, że Czechów jest w ostatnim czasie coraz więcej nad polskim morzem, ale może wy chcielibyście wybrać się w jakieś cudne miejsce? Z Eską to jest możliwe, bo Eska dowozi kampera. Dziś wygrała u nas Natalia, która razem z mężem policjantem, synem i teściową pojechała na Mazury.
1: Człowiek, jak słyszy policja, to się tak zaczyna poważniej zachowywać.
2: Przestań wydychać powietrze.
3: To jeszcze tylko zapytam, Natalia, macie jakieś plany wyjazdowe?
4: Chyba Mazury, Mrągowo, Giżycko.
1: Fajnie.
4: Nasza 8. rocznica śluba. A jeszcze zapomniałam, że 27 lipca miałam imieniny.
1: Ludzie, co
3: a 30
1: za
3: lipca?
4: No 30... Dziś mam 30 lipca.
3: Dostajesz kampera!
0: I wy też możecie takiego kampera na przedłużony weekend dostać i nawet wam go przywieziemy. Zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo. A jeżeli zobaczycie tego kampera na ulicach, no to pomachajcie.

to cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Ciekawe, czy już jutro wejdzie do głównego notowania, do 20 waszych ulubionych hitów. Jak zawsze, w każdy piątek o 18 obliczymy 20 najważniejszych utworów. Na pierwszym miejscu przed tygodniem było Temper City Self-Aware, na drugim Shakira, Burna Boy i Die Die, a na trzecim Dawid Podsiadło i Na Błysk. Czy tym razem będzie podobnie? Tego nie wiemy. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie, a jutro sprawdzamy. Po 18. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Ale nie zostawiam was bez muzyki. Tame Impala i Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Kinga Furch, kłaniam się nisko raz jeszcze w Eska Summer City. Teraz mam propozycję dla fanów aktywności fizycznej. Pływanie na desce SUP, nauka pływania, treningi łucznicze czy lekkoatletyczne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu organizuje bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. To w ramach akcji Lato 2026. Dodatkowo będzie też nowość RCS Tour, mówi Darek Osiej, rzecznik MOSiR.
7: Zwiedzamy Radomskie Centrum Sportu, hala Enea RCS, stadion i kończymy tą wizytę w Galerii Radomskiego Sportu. Tutaj zapraszamy w środę i czwartki. Fajnie to wyglądało podczas zimowych ferii. RCS Tour cieszył się na dużą popularnością. Było nam bardzo miło gościć młodych Radomian.
6: Na RCS Tour obowiązują zapisy, szczegóły na sk.pl.
5: SK. SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Śląska Radom.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Julio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Radom.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?